Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa

0: Za cenę 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
7: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
11: Na zegarach 8, słuchacie Radia Sochaczew. Zapraszam na wiadomości.
12: Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia, chce zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie, rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
13: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
12: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z ministerstwem zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Bez przełomu w napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich. Wczoraj spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Rozmowy skomentował Radosław Sikorski.
14: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki. A w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
12: Andrii Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnanie konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dostawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz Fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często nas zagadują, na przykład pytając o drogę.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A pogoda? Pogoda jest, jak widzimy, czyli pochmurno. Na północy może dziś trochę popadać, na Podlasiu możliwe burze. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, ale czasem porywisty. Szczególnie silny będzie nad morzem. Sochaczew i okolice, tu w tym momencie 16 stopni, pokazują słupki rtęci. Delikatnie wieje z północnego zachodu. W godzinach popołudniowych możliwe przejaśnienia bez opadów z temperaturą maksymalną do 22 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w Centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
11: Wakacyjny program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Nie ma urlopu i od 8 zapraszamy na dzisiejsze wydanie. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i zapraszam, abyśmy wspólnie rozpoczęli sobotę. No właśnie. Kto już cieszy się urlopem? Gdzie polecacie się wybrać tego lata? Bardzo chętnie zapoznam się z waszymi propozycjami, na które czekam już teraz na naszym fanpage'u facebookowym. My tradycyjnie zaczynamy od kawy. Ja za chwilę zejdę do radiowej kuchni, a później już kącik matrymonialny, giełda, kupno, sprzedaż, informacje z regionu, konkursy i pozdrowienia. A to wszystko przepleciemy waszymi oczywiście ulubionymi rytmami, na które czekacie przez cały tydzień. Kto jest z nami, podpisuje listę obecności, a my gramy wakacyjnie. Ajajajajaj! Wstajemy, wstajemy! Za oknami pochmurno, ale my słonecznie! Letni wiatr, Amadeo! Dzień dobry!

0: Jesteś wielkim spełnieniem. Informacja Klasik, 16 po 8 już na zegarach. To jest program Dzień Dobry w sobotę w Radio Sochacze w Takę. Rozpędzamy się od 8 aż do 13, tak żeby wprawić was w doskonały nastrój, taki weekendowo wakacyjny. U nas o tej porze jak zawsze rozbiegóweczka, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto udzieli jej poprawnie, ten wygrywa. Pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę. Pytanie znów otrzymałem od naszej słuchaczki, stałej słuchaczki Ani, a pytanie brzmi: jakie jest motto kalkulatorów? Jakie jest motto kalkulatorów? 863 22 22. Dzwońcie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A u nas Chanuman i na końcu świata. Jakie jest motto kalkulatorów? Dzwońcie.

0: końcu świata.
1: Telefon dzwoni, odbieramy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Witam, witam, Krystian.
1: Witam, Krystianie. Jakie jest motto kalkulatorów?
2: Chyba można na nas liczyć.
1: Możesz na nas liczyć, tak. Pozdrawiam, Antona jest twoja.
2: Ja bym chciał pozdrawić wszystkich szwagrów. Mariusza, Arka i Marka.
1: Sobota.
2: Sobota.
1: Czyżbyś miał dzisiaj widzenie szwagrów?
2: Tak może być.
1: Może być.
2: Niewykluczone.
1: A ty wiesz... Dobra. Wiesz, czy to się może skończyć jutro?
2: Tak. Będziemy się dobrze czuć.
1: No i bardzo dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki, dobrej soboty.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: Duncan Junior, 18, 27 po 8. Słuchacie Radia Słuchaczy i programu Dzień Dobry w sobotę. No to dajemy pierwszy konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Do wygrania tradycyjnie 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix, 30 za udzielenie poprawnej odpowiedzi, drugie 30 dostaniecie za wystawienie opinii w przeglądarce Google, a trzecie za to, jeżeli w ostatnim okresie, czyli w ostatnim miesiącu dokonywaliście tam zakupów i potraficie to udokumentować fakturą bądź paragonem. 863-22-22. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Kto ma ochotę zmierzyć się z pytaniem, odbieramy. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, no właśnie. Jak masz na imię?
2: Dzień dobry. Maria.
0: Mario, posłuchaj, usłyszysz dźwięk, trzeba będzie powiedzieć, kto to wykonuje. Czy jesteś gotowa?
2: O, to już się poddaję.
0: Dlaczego? Posłuchaj, to on jest znany.
2: No
0: posłuchaj chociaż, dobra?
2: Dobrze, posłuchaj.
3: Jak do tego doszło, nie wiem.
0: Kto to śpiewa?
2: Witam i miłego dnia życia.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia dla ciebie. Maria się poddała trochę, a myślałem, że będzie prosto. 863-2222, cały czas trwa konkurs grupy Kamix. Dzień dobry, kogo witam?
4: Dzień dobry, tu Jan mówi.
0: Tu Jan mówi, posłuchaj.
3: Jak do tego doszło, nie wiem.
0: Kto to wykonuje?
4: Zerek Martin.
0: No i to jest odpowiedź prawidłowa. Możesz pozdrowić jeszcze.
4: Pozdrawiam cały Radio Sokaczew i pracowników Bakomy.
0: Dzięki bardzo, pozdrawiamy, nie rozłączaj się ze mną. Zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
5: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

Za 25.09, ty kokietujesz, a ty. Playboys za nami, przed nami już za chwilę afterparty. Tymczasem dzisiaj imieniny Malwiny i Teodora, bowiem w kalendarzu 4 dzień lipca. Im składamy najlepsze życzenia, a także składamy najlepsze życzenia tym, którzy mają dzisiaj urodziny. W świętach nietypowych święto hot doga, także można dzisiaj poświętować takiego hot doga, najlepiej własnoręcznie zrobionego, sobie zjeść na przykład na obiad, albo na podwieczorek, albo kiedy chcecie. W końcu są wakacje, w końcu jest weekend, także można sobie pofolgować, a nawet trzeba. Jeszcze raz, najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów i tych wszystkich, którzy mają jakiekolwiek powody do świętowania. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: Kwadrans do 9 na zegarach. A tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w Sochaczewie Minionocka dla naszych strażaków minęła bardzo spokojnie, nie odnotowano żadnego zdarzenia, co oczywiście nas cieszy. Przypomnę, że słuchacie Radia Sochaczew i programu Dzień Dobry. W sobotę przed 9 jeszcze kącik matrymonialny.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A tymczasem enjoy. Marcin Miller. Idą w miasto.

0: kącik patrymonialny.
1: Dla was dwa ogłoszenia, które już były czytane w programie Dzień Dobry w sobotę. Pierwsze z nich to pan Władek. Pan Władek ma 63 lata, mieszka w Sochaczewie i pozna miłą panią w wieku od 50 do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Władek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie na rowerze lub motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedniego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń do mnie. Drugie ogłoszenie, hasło Miki. Miki to mężczyzna po 40, spokojny i odpowiedzialny, posiadający własny dom oraz stałą pracę, bez nałogów, który pozna sympatyczną panią do 50 lat z Sochaczewa lub okolic, ceniącą szczerość, rodzinne wartości i wzajemny szacunek. Chętnie nawiąże znajomość, która z czasem przerodzi się w trwały związek, oparty na zaufaniu oraz wspólnym wsparciu. Mile widziana pani pogodna, ciepła i gotowa na nowy etap w życiu. A ja telefony do tych panów chętnie oddam panią pod numerem telefonu 863-2222.
2: Radio Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
8: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.
11: Jest 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Dzień dobry.
12: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
13: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii, to nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
12: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
14: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski, z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
12: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób, połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać. Nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
15: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
12: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Ialą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14.30 na korcie centralnym.
4: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A w pogodzie nadal pochmurno, niestety, albo stety, zależy jak to woli, ale chyba taki odpoczynek od upałów nam się przyda. Bez opadów, ale zachmurzenie dziś na południowo-zachodniej połowie kraju. Tam może popadać, po pozostałym obszarze więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze. 17 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie. Taka temperatura dziś w sobotę w całej Polsce.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry w sobotę.
17: Radio Sochaczew.
11: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak rozpocząć sobotę z programem Dzień Dobry w Sobotę, tylko w Radiu Sochaczew, 4 po 9 na zegarach. Ja nazywam się Tomek Marciniak i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego wakacyjnego spotkania, w której bez zmian, nie mamy urlopu, nie, gramy i rozdajemy nagrody, będzie kolejny konkurs, no i oczywiście giełda kupno-sprzedaż 863-22-22, ten numer jest już do Waszej dyspozycji, dzwońcie, jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać albo wypożyczyć za naszym pośrednictwem. Kłaniamy się nisko i dzień dobry mówimy tym, którzy dopiero teraz leniwym krokiem wstają z łóżek. Wstajemy. A my gramy. Oczywiście, że Mr. Dex. Energetycznie, z uśmiechem, żywiołowo, jak zawsze w programie Dzień Dobry w Sobotę. Kopciuszek, wersja 2026. Gramy. 863-2222. Dzwońcie z giełdą kupno-sprzedaż.

Malowana Lala i Jorgus, 14 po 9 to jest program. Dzień dobry, w sobotę do 10 czekam na wasze telefony z giełdą kupno-sprzedaż 863 23 22 22.

0: I pierwsze ogłoszenie, posłuchajcie.
1: Sprzedam wózek elektryczny jednoosobowy nowy lub zamienię na dwuosobowy dla osoby niepełnosprawnej lub na motorowe. Sprzedam jeszcze rower trójkołowy, elektryczny, mało używany. Telefon 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorowe. Fiata 125 lub 126, mały ciągniczek. 797 399 522. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie.

0: poślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
9: Reklama.

0: Defis i gorące serce 25 po 9 w programie Dzień Dobry w sobotę. Czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Do wygrania dzbanek renomowanej firmy Aquafor do filtrowania wody 863-22-22. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Kogo witam? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Aśka z tej strony.
0: Aśko, Joanno, posłuchaj, jakie są zasady. Są takie, że usłyszysz fragment utworu i trzeba będzie podać wykonawcę i tytuł. Czy jesteś gotowa?
2: No chyba jesteś,
0: ale chyba tak, chyba czy tak.
2: Dobra, jestem.
0: No, teraz tak. No to gramy.

0: mamy się w klatce.
1: Kto to śpiewa?
2: To śpiewa Skolin.
1: 1-0 dla ciebie. Teraz tytuł. No właśnie.
2: A może to temperatura?
1: A to jest temperatura, jasne. Brawo, brawo, brawo, brawo. Jakie tam plany na sobotę? Co w ogóle porabiasz?
2: To znaczy tak, w tym słucham radia, aha, a później do pracy na drugą zmianę.
1: A na drugą zmianę do pracy. To życzymy ci miłej pracy, nie rozłączaj się ze mną zaraz poza anteną. Dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
3: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
4: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: No to gramy w oryginale z Kolim.
5: Cześć, tu Skolim, słuchacie Radia Sochaczew.

0: To dla ciebie Istrych, 33 po 9 na zegarach, czas na kolejne ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż, posłuchajcie.
1: Sprzedam rowery dziecięce na kołach 20 i 16, rower jubilat 24 koła, wagę 5-kilogramową, szalki mosiężne, rozrusznik do C328, półkonny, kowalskie wykonanie, początek XX wieku. No i mój numer telefonu 692-626-306. Dziękuję.
2: I sprzedam skuter dla niepełnosprawnych. Mój numer telefonu 510-597-922. Dziękuję.
0: Przypominam, dziękujemy za telefony. Przypominam, że do 10 czekam na wasze telefony w sprawie giełdy kupno-sprzedaż.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
7: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
13: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
14: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.

0: Ochotę mam i daj to głośniej. 7 do 10 na zegarach. Zbliżamy się do serwisu informacyjnego, a w nim o rocznicy Amerykanów, którzy dziś świętują 250 lat swojej niepodległości. Specjalne życzenia złożył Amerykanom między innymi prezydent Karol Nawrocki. Więcej o tym już za chwilę na antenie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale do 10 zanim wiadomości jeszcze.
2: Wręczę ci mandat.
0: No właśnie.
2: Za przekroczenie.
0: Musi być, musi być. Łobuzy, Zenek, Martyniu, gramy.
2: Aluto.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
9: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
10: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
13: Jest 10:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
14: Dwunastolatka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy. Agnieszka Trojanowska bis. Cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
15: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zderzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
14: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. W drogach trwa drugi weekend wakacji, na wielu trasach jest zwiększony ruch, nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów. smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.
16: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
14: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
17: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
14: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i Prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon. It's currently streamed to British children on
18: Netflix and ITVX. Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na dwóch platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
14: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Po fali upałów przyszło ochłodzenie, co nie większość z nas cieszy. Pochmurno samego rana i tak będzie do godzin popołudniowych, kiedy to ma wyjrzeć dopiero wtedy słonko. 17 stopni, ta temperatura powoli idzie do góry i dziś dojdzie do poziomu 22 stopni. To dziś, jutro podobnie do 21 stopni, natomiast tak patrzę w prognozę długoterminową i tutaj widać, no, że jednak te upały jeszcze wrócą około 16 lipca na poziomie 29 stopni Celsjusza. I pod koniec miesiąca też możemy spodziewać się temperatury w granicach 30 stopni powyżej zera.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry.

0: 5 po 10 już na zegarach. To jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Ja nazywam się Tomek Marciniak i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której tradycyjnie powiemy o tym, co w Sochaczewie i okolicach dziać się będzie dziś i jutro, a tych propozycji naprawdę kilka jest bardzo, bardzo ciekawych. Będzie też konkurs, no i oczywiście dużo, dużo waszej ulubionej nutki, na którą, tak jak powiedziałem tuż na początku programu, czekacie przez cały tydzień. Do rano, a wieczorem Rider.
1: Posłuchajmy śpiewu, tak.
0: U nas już rano.

0: ostatnie spotkanie Alvaro i 15 po 10 na zegarach. Tak w skrócie wygląda sytuacja w programie Dzień Dobry w sobotę. Pierwsze zaproszenie płynie z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie dla dzieci i dla dorosłych. Co tam się będzie działo? Na co Mosir zaprasza? To już wie Klaudia Borańska.
1: Zapraszamy. 4 i 5 lipca, najbliższy weekend od 10 do 20 będzie można skorzystać z wodnego toru przeszkód. Wejście na tor przeszkód w cenie biletu. Serdecznie zapraszam.
0: Po prostu wpływalni orkanie na placu wodnym, no bo dziś pogoda raczej nie zachęca do tego, żeby kąpać się na zewnątrz. Serdecznie zapraszamy do pływalni.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: Efekt miłości, Szanten. Tak, gramy w programie Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew na 94,9 FM. 27 po 10 na zegarach, a my jedziemy z kolejnym konkursem.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Do wygrania voucher na dużą pizzę, nie na wartości, tylko na dużą pizzę w pizzerii Koziołek 863-22-22. Zabawa jak zawsze dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew. Dzień dobry, kogo witam?
2: Mateusz.
0: Mateusz, pytanie jest następujące. Jest pizzeria Koziołek, na przykład w Sochaczewie, i trzeba podać dokładny adres, gdzie się mieści.
2: 600 Lecia 28.
0: Dobrze czytasz, dobrze. Możesz pozdrowić jeszcze?
2: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dzielnie pracujących w sobotę.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączę się ze mną, zaraz porozmawiamy poza anteną na temat odbioru nagrody. Szybko dzisiaj poszło, ale to dobrze.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: muzycznie. Góralski weekend już za nami, za 25.11. Tymczasem dziś sobota, my zaglądamy do Sarnik, do Europejskiego Centrum Artystycznego. A jak sobota, to imieniny i to nie byle jakie. Jakie? O tym już opowie Monika Gadzińska.
1: Sobota to imieniny Fryderyka, muszla koncertowa i okolice. Zaczynamy od 15.00. Będą animacje dla dzieci, zjeżdżalnia w parku, stoiska twórców ludowych. Będzie też piniata na scenie i wiele, wiele innych atrakcji. Od godziny 17.00 po oficjalnym otwarciu imienin Fryderyka prosimy na występy kabaretu Czesław, tercetu tenorów Trevoci, a potem potańcówka z DJ-em.

0: Marta.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: ekstazy. Kochana moja, wracamy do zapowiedzi i tego, co dzieje się w Sochaczewie i okolicach. Teraz kierujemy nasze spojrzenie w kierunku Brochowa, bo tam ruszają jutro chopinowskie koncerty w Bazylice w Brochowie. Letnie wydanie 5 lipca. Pierwszy koncert. Co tam się będzie działo przez całe wakacje, wyjaśnia dr Ewa Sławińska-Dachnik, dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, które jest odpowiedzialne za organizację tych koncertów.
1: No głównie to będą recitale fortepianowe, czyli solowe koncerty. Wystąpią znakomici polscy artyści, między innymi Rafał Łuszczewski, Marek Drewnowski, Konrad Skolarski, Zbigniew Raubo, Adam Żukiewicz. Niektórzy z tych pianistów są bardziej znani, niektórzy mniej, bo na przykład Adam Żukiewicz to jest pianista polskiego pochodzenia, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tych recitali fortepianowych będą też koncerty kameralne w składzie duet fortepian-wiolonczela. Na przykład 5 lipca na inauguracji wystąpi Tomasz Strahl, wiolonczelista, z akompaniamentem Marii Gabryś-Hejke. No, znakomity duet, myślę, że ten koncert będzie naprawdę bardzo, bardzo udany.
0: Wstęp oczywiście jest wolny, a początek o 13:15.

0: Razem w stronę słońca i basta. 7 do 11. Jeszcze jest zaproszenie do Okna Sztuki Marcina Hugo Badera. To inicjatywa, która od 17 lat wzbogaca życie kulturalne Sochaczewa, integruje mieszkańców i tworzy przestrzeń do dialogu między twórcami a odbiorcami. W lipcu i sierpniu Park Fryderyka Chopina oraz Park w Chodakowie zamienią się w plenerowe galerie pełne inspirujących prac lokalnych artystów. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się jutro w niedzielę 5 lipca między 13 a 16 w parku przy ulicy Traugutta.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
9: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Lekarze rezygnują z pracy w nowym centrum onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło sześcioro lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim. Pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód Ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
11: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
10: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Struffem.
0: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: To, co się zmienia w pogodzie, to tylko temperatura powietrza, która powoli, w takim bardzo, bardzo powolnym tempie idzie do góry. 18 cały czas na termometrach, umiarkowany wiatr towarzyszy nam z zachodu. Tak patrzę, kiedy słonko się może pojawić, no pierwsze symptomy gdzieś około 13, może 14, ale później już ma być słonecznie i będzie nam towarzyszyło do końca dzisiejszego dnia. Zajdzie za horyzont o 21:02.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry w sobotę. Radio Sochaczew.
9: Tak, Kani, żeśmy się obejrzeli, ja już 4 po 11. Tomek Marciniak, witam ponownie. Kolejna godzina programu Dzień Dobry w sobotę. Pierwsza w lipcu zresztą się rozpoczęła, a w niej tradycyjnie będę czekał na wasze telefony z interwencjami, później będę czekał na telefon w sprawie konkursu, a to wszystko będzie umilane waszą ulubioną muzyką. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakąś interwencję, dzwońcie 863 22 22. Zawsze będziemy starali się wam rozwiązać ten problem. A póki co, no właśnie, ten miły pan. Jego królowa. Tak to się zaczęło, tak, tak, od niej. 5 po 11, no to dajemy głośniej. I mopy chodzą od razu szybciej, prawda?

Ta sąsiadka i Topless 16 po 11 na Facebooku. Pytam was o to, jakie miejsca polecacie do spędzenia urlopu lub weekendu. Ela pisze, że bardzo fajnie jest w Skierniewicach nad Zalewem Zadębie i tam zaprasza, bo jest strzeżone kąpielisko, są ratownicy, są zjeżdżalnie dla dzieci, budki z lodami, także naprawdę można miło spędzić czas. Z kolei Robert pisze o tym, że bardzo ciekawym rozwiązaniem na spędzenie wakacji jest pętla wzdłuż granic Polski. Jemu zostało do dokończenia północ i zachód i będzie to robił na początku września, także serdecznie zapraszamy. Jest też zaproszenie od Roberta do Łowicza dziś i jutro, bo tam są dni Łowicza i przyjedzie między innymi z Kolim. No, do nas też przyjedzie. Nie jutro, ale przyjedzie. Ale dzięki bardzo za wszystkie propozycje. Przypominam, że do 12 czekam na wasze interwencje. 863 22 22.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Temperatura w górę, ceny w dół. Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A Napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
13: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.

0: Dejfi dołeczki, tak, gramy w programie Dzień Dobry w sobotę 27 po 11, no to jedziemy z konkursem.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: Do wygrania voucher o wartości 50 zł do da Grasso 863-22-22. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Kuba.
0: Kuba jest z nami, pytanie jest następujące. Jak nazywa się jedna z dwóch nowości w da Grasso, jeżeli chodzi o pizzę?
2: Niestety nie wiem.
0: Dzięki za telefon 863-2222, żeby nie było tak łatwo, to będziemy troszeczkę tutaj tymi pytaniami żonglować. Kogo witam?
3: Dzień dobry, Katarzyna.
0: Dzień dobry, Katarzyno. Korean Hot Mango to jest jedna z dwóch nowości, jeżeli chodzi o pizzę. Tam drugą nowością jest Korean Barbecue Chicken. I o to będę pytał. Tam są dwa rodzaje, jest ser i jeszcze jeden ser. Jaki?
3: Pleśniowy?
0: Jaki? Pleśniowy, nie, to nie jest odpowiedź, na którą czekam. 863-2222. Odpowiadamy, nie gramy na czas. Halo, dzień dobry, kogo witam?
4: Dzień dobry, Kinga.
0: Kinga, jest Korean Barbecue Chicken. To nowość, jeżeli chodzi o pizzę w da Grasso. I tam jest ser i jeszcze jeden rodzaj sera. Jaki?
4: Cheddar.
0: Dobrze przeczytałaś, zdążyłaś. Oprócz tego czerwona cebula, polędwiczki z kurczaka, no i to wszystko na sosie barbecue. Naprawdę bardzo, bardzo smakowicie to wygląda. Myślę, że tak samo smakuje. Będziesz mogła sobie teraz taką pizzę na przykład zamówić. Kogo mu pozdrawiasz?
4: Mojego synka Wiktorka i narzeczonego.
0: A imię narzeczonego?
4: Daniel.
0: Słucha?
4: Słucha, no to jest obok.
0: Jest obok, słucha, dobrze. No dobrze, że powiedziałaś imię, bo tak syna powiedziałaś, a narzeczonego już nie, no. Ale jest już wszystko okej, okay. Dobrze, nie rozłączaj się, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
5: Radio Sochacze. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: A u nas formacja Bajera ponownie się pojawia i ich Romeo.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler strefy płatnego parkowania. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
15: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.

Dodając się jak szalono i czadomen, tak gramy w programie. Dzień dobry, w sobotę jeszcze chwilę macie na to, żeby zadzwonić z interwencjami 863 22 22.

0: To oczywiście Raymond, o tym, że nikt tak nie całuje jak on. Za 6 minut 12 wiadomości, a w nich o policyjnej obławie pod Kielcami po zabójstwie kobiety.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale do tego czasu formacja Playboy z Bahama, Morza, Miami. Wakacyjnie gramy.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
9: Jest samo południe, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż. Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
11: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
10: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała. Nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować 20 milionów dolarów.
0: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 19 stopni na termometrach, ale odczuwalna 15, a to wszystko przez wiatr, który mocno wieje z zachodu z prędkością 33 km na godzinę. Dobra informacja jest taka, że ten wiatr ma przegonić chmury i w godzinach popołudniowych ma wyjrzeć słonko i temperatura też pójdzie do góry, tak do 23 stopni. A za godzinę powiemy o tym, co w nocy i co jutro.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie. 4 po 12 rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania z programem Dzień Dobry w sobotę, godzinę poświęconą waszym pozdrowieniom i życzeniom. Robimy to dziś telefonicznie 863 22 22. Nie wysyłamy SMS-ów, póki co tylko dzwonicie do nas. My to będziemy oczywiście wszystko dla was kierować. Zajrzymy też do Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisa Stołowego, które to do Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego, który to będzie miał dla was wszystkich specjalne zaproszenie. Halo, halo, halo!

0: Masters i im nocy, cały czas jest mało. My mamy pierwsze życzenia.
1: Najserdeczniejsze życzenia dla mamy Haliny z okazji imienin składa syn Darek z żoną i z wnukami.
0: Oczywiście przyłączamy się do życzeń. Przypominam o tym, żeby do 13 składać życzenia, pozdrawiać swoich znajomych, rodziny, kogo tylko chcecie. 863 22 22. Można to też już zrobić bramką SMS-ową 74 550 na początku Radio Sochaczew łącznie, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień 4 zł plus VAT to koszt jednej wiadomości SMS-owej. Pamiętajcie, na początku SMS-a Radio Sochaczew łącznie. Bez tego nic do mnie nie dotrze.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew.
0: A ty muzycznie formacja Make na parterze.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracowników na stanowiska: kierowca autobusu, robotnik drogowy, kontroler,

0: nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: Topki Świch, Szpile 24 po 12. Mamy kolejne pozdrowienia.
1: Chciałem pozdrowić córkę Natalię za duże wsparcie po operacji, dużą pomoc. Pozdrawiam i dziękuję, tata Waldek.
0: Pozdrowienia są dla najlepszego budowlańca Andrzeja S., ale kto go pozdrawia, tego niestety już w SMS-ie nie doczytałem.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Formacja Boys, zapamiętaj mnie. Tak, gramy w programie Dzień Dobry w sobotę. Przypominam, do 13 wasze SMS-owe życzenia lub pozdrowienia 74550 na początku, radio słuchacze łącznie pisane, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. Można też do mnie zadzwonić 863 22 22. A u nas najnowsza propozycja, świeża, od Voyager Music i od Mariusza Cierpikowskiego, który w tym numerze po raz pierwszy występuje ze swoim synem. Zaproszę cię do tańca, teraz!

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: teraz dzieli nas od 13. Jeszcze chwilę macie na to, żeby zadzwonić z życzeniami albo pozdrowieniami, albo napisać na 74 550. Radio Sochaczew łącznie na początku, przypominam, bo bez tego słowa nic do mnie nie dotrze. Mamy kolejne pozdrowienia.
1: Chciałabym pozdrowić Angelikę i Marcinka, bo mają jakąś tam dzisiaj imprezę. No i pozdrawiam panów prowadzących. Wszystkiego dobrego i miłego dzionka.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. Pozdrawiamy, tak, tak. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo za te pozdrowienia od naszej stałej, miłej słuchaczki. 74550 na początku, Radio Sochaczew łącznie jako jeden wyraz, a jedna wiadomość to 4 zł plus VAT. Piszcie, piszcie, piszcie, a my gramy. Radio Sochaczew. A póki co, Defis zabiera nas do Argentyny.

0: Ona działa na mnie jak i Dawid Narożny. Zbliżamy się do 13:00, za chwilę wiadomości, a w nich o piłkarskiej reprezentacji Niemiec, która próbuje pozbierać się po nieudanym mundialu, i o tym, kogo kibice widzieliby najchętniej na stanowisku selekcjonera. Ten podobno powiedział już swoje. Tak, więcej szczegółów już za chwilę, ale do tego czasu jeszcze formacja Buffalo.
1: Radio Sochaczek. Gramy wakacyjnie.

0: autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.
6: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Opóźnione pociągi pod Warszawą powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologię w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
8: Bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
9: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
7: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jurgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co dwulitrowe butelki z napojami i większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Pochmurno i wiecznie cały czas w Sochaczewie i okolicach. 18 stopni do 21, może dwóch pokażą dziś termometry, a jutro będzie i słońce, i chmury, i trochę deszczu, do 20 stopni temperatura maksymalna w niedzielę. W nocy temperatura spadnie do 12 kresek.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i to jest długo niewidziany i długo niesłyszany w tym miejscu szef wszystkich szefów, a przynajmniej jeżeli chodzi o Kino Odeon, czyli Kamil Dybiec. Miło mi Cię gościć w audycji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukaszu. To właśniłeś?
1: Bardzo.
2: Cieszę się niezmiernie.
1: I fajnie, ja że też się pojawiłeś, bo będzie dużo tematów do obgadania, a takim chyba pierwszym, który sobie poruszymy, no w związku z tym, że mamy lato, mamy też wakacje, to lato w kinie to jest jeden z takich punktów, który właśnie funkcjonuje w kinie Odeon.
2: Tak, jak co roku lato w kinie serdecznie zapraszamy naszych milusińskich, na tych, którzy jeszcze nie wyjechali na wakacje, na tych, którzy się wybierają niedługo, a jakby cierpią na nadmiar wolnego czasu, więc serdecznie zapraszamy na, przede wszystkim na poranne seanse, bo mamy jak co roku fajną, ciekawą ofertę. Pierwsze dwa seanse na dużej i na małej sali, czyli cztery bajki, cztery filmy dla najmłodszych, kino familijne, animacje. Bilety będą na pewno w fajniejszej, atrakcyjnej cenie. No i też specjalny zestaw, mały napój i popcorn albo nachosy do wyboru. Też będą specjalny taki zestaw przygotowany, wakacyjny.
1: A czy możemy zdradzić, masz w głowie, jakie tytuły?
2: Tytuły filmów?
1: Tak.
2: Z doświadczenia Kubuś nas mocno wspiera tutaj repertuarowo.
1: Tak,
2: tak, serdecznie pozdrawiam na urlopie dzisiaj.
1: We Francji. Może nam jakąś fajną pamiątkę, suwenira przywiezie.
2: No to myślę, że trzeba mu się przypomnieć. Niech sobie odtworzy naszą audycję, żeby nie zapomniał. Na pewno będziemy grali wszystkie pozycje, te, które wchodzą premierowo. W tym tygodniu mieliśmy już przedpremierowe pokazy Minionków, więc na pewno Minionki od najbliższego weekendu, od 3 lipca, a tak naprawdę od 1 lipca już zagoszczą na stałe na ekranach w kinie Odeon. No na pewno Toy Story, na pewno wszystkie animacje, które w ostatnim czasie i filmy familijne, które w ostatnim czasie cieszyły się dużą popularnością wśród widzów. No i takie będziemy na pewno takie będziemy dobierać, plus oczywiście repertuar bieżący, czyli repertuar, który aktualnie będzie wchodził do kin z tygodnia na tydzień, te pozycje się zmieniają. Więc będziemy na pewno dorzucać nowe filmy, żeby był jak najbardziej aktualny, jak najbardziej atrakcyjny i przypominać filmy i animacje te, które były i się cieszyły dużą popularnością, a widzowie ich nie zdążyli obejrzeć.
1: No to zachęcamy w takim razie, ale wszystko można oczywiście śledzić w waszych social mediach, strona Kina Odeon. Ta się poleca, abyście byli z tym wszystkim na bieżąco, ale wspomniałeś już o Minionkach i chciałem teraz w inteligentny sposób przejść do tych premier, bo przedpremierowo można było je zobaczyć, te premiery już teraz lipcowo. Ale co jeszcze właśnie oprócz Minionków, no i tej kolejnej części, czyli I Straszydła, będzie można zobaczyć się w kinie Odeon?
2: No dla widzów dorosłych myślę, że też ja nie tak czekam z cierpliwością na nowego Nolana, tak, i odsłonę Odysei.
1: No tak, trochę trzeba było poczekać, bo ostatni film to był Oppenheimer i to mieliśmy dwa lata wstecz. 24 czy 25?
2: No, dwa lata wstecz.
1: No to trochę każe na siebie czekać, ale jak wróci, to z przytupem Odyseja Nolana. No właśnie, spore oczekiwania na pewno co do tego filmu.
2: Spore oczekiwania, jeśli chodzi o ten film. Ja czekam naprawdę z niecierpliwością, bo Nolan, mimo braku wykształcenia filmowego, robi naprawdę bardzo fajną robotę. Jednym z filmów, które ostatnio obejrzałem, był Dzień Objawienia Stevena Spielberga.
1: Okej.
2: No i ja się wychowałem na bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. No i chyba to młodsze pokolenie reżyserów, myślę, że teraz bardziej dochodzi do głosu. Można to postawić w kontrze z Bekrumsami.
1: Okay.
2: Bo jak widać, film, który miał dużo niższy budżet, robi ogromną furorę w kinach, ogromną frekwencję, niż film zrobiony, wyprodukowany przez tak znaną osobę, jaką jest Steven Spielberg, taki, który dostarczy nam też tylu wrażeń za młodu.
1: Rozmywa o to, w jaki sposób też w sieci na przykład coś jest promowane i jaki twórca ma kontakt z potencjalnym odbiorcą. No bo teraz jednak żyjemy tak TikTokowo. To jest bardziej przyciągające dla tych wszystkich młodych.
2: Zgadzam się. Zgadzam się, no ale to...
1: Bo chyba Backroomsy też tak trochę wyglądały, że to była chyba jakaś rzeczy, które były wrzucane do sieci po prostu, a później zostały przełożone na pełnowymiarowy film.
2: Tak, to się stało, tak ta była stworzona filozofia na podstawie teraz, której zrobiono film. Natomiast no tak mi się wydaje, no, oglądałem Ridleya Scotta, oglądaliśmy Gladiatora dwójkę, gdzieś tam Napoleona po drodze, teraz Spielberga i wydaje mi się, że panowie, no te lata świetności już troszeczkę mają poza sobą, tak. I trochę ten świat inaczej wygląda i albo się je płynie teraz z nurtem i na bieżąco, żeby coś fajnego zrobić.
1: Albo się dostosujesz, albo giniesz, koniec.
2: No, film jest fajny, mojemu synowi Zbychowi się podobał.
1: Jest też duża rekomendacja.
2: Jest duża rekomendacja.
1: Do młodszego odbiorcy,
2: chłop jest na bieżąco z filmami, więc można mu zaufać. Natomiast wiesz co, no tym... Ja mogę być troszeczkę też taki nieobiektywny, nie, w tym wszystkim. No mówię, ja się wychowałem na Szczękach, na Indianie Jonesie, na Bliskich Spotkaniach Trzeciego Stopnia, na E-Team. No i mi w tym filmie jego brakuje takiego błysku, nie, wiesz, tego Spielbergowskiego takiego smaku, tego czegoś, co zawsze miał. Może dlatego tak jest.
1: Ale Emily Blunt i Colin Firth pewnie tam dają radę, nie?
2: Wiesz co, no, tak, no... To jest, myślę, że to są też jakby w tym filmie takie niuanse, które jakby ciągną do góry ten film, nie? Więc naprawdę stają na wysokości zadania, świetne role. Ja nie pamiętam filmu ani z Colinem Firthem, ani z Emily Blunt, którzy by jakby mieli słabszą rolę.
1: Okej.
2: Strzymają poziom.
1: Dobrze, no to zróbmy tak, że teraz postawimy sobie małą kropeczkę.
2: Tak jest.
1: I do tych premier, które jeszcze w niedługim czasie w kinie Odeon będzie można zobaczyć, za chwilę wrócimy. Także bądźcie z audycją Kinożercy.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko ₩0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour ₩0,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.
14: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
15: 94,9 FM.
14: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy. Kamil Dybiec z Kina Odeon jest cały czas z nami. Powiedzieliśmy sobie o tych nowych rzeczach, czyli o Minionkach. Dla tych, którzy uwielbiają te żółte stworki, chcieliby sobie taką animację zobaczyć. W niedługim czasie pojawi się też Odyseja Christophera Nolana i tam będzie można zobaczyć plejadę gwiazd na dużym ekranie, ale też jest coś dla fanów tego kina superbohaterów. Spider-Man, tak ten jest. Przyjazny bohater sąsiedztwa, jak to się mówi w tym filmie. No właśnie, kolejna odsłona, czwarta już.
2: Czwarta, przełom lipca Holandę. I sierpnia. Przełom lipca i sierpnia, serdecznie zapraszamy. Też się nie mogę doczekać, podobnie jak Odysei. A propos superbohaterów, no to tam z końcem roku, to już dzisiaj możemy powiedzieć, no gdzieś wiadomo, Duna, trzecia odsłona, no i...
1: Avengersi pewnie,
2: tak, Doomsday. Trochę niepokojące jest to, że Duna i Doomsday mają tą samą datę premiery.
1: Okej. Okay. Mieliśmy kiedyś wspomniany Oppenheimer, o którym w pierwszej części powiedzieliśmy, i Barbie. No to teraz ponownie mamy dwa ogromne tytuły. Tak.
2: No mam nadzieję, że uda nam się repertuarowo to pogodzić, żebyśmy nie mieli opóźnień i żebyśmy zawsze w premierze mogli oglądać filmy w kinie Odeon.
1: No to zachęcamy. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na powrót Roberta Downeya Jr. w roli wtedy Iron Mana, a teraz jako doktor
2: Doom. Pysznie, jak zawsze, jak to Robert Downey Jr.
1: Doktor Doom, tak.
2: Nie, no facet jest wyjątkowy. Ja gościa lubię od filmu Air America z Melem Gibsonem, więc stary, dobry Robert wraca i myślę, że z niepokornego chłopca i z życia, jakie kiedyś prowadził do tego, kim jest dzisiaj.
1: Nawet za kratki w pewnym
2: momencie. Tak, do tego, kim jest dzisiaj i jakie cudowne role stworzył, kreacje, do których ja często wracam i myślę, że każdy kinoman, który...
1: Ja go uwielbiam na przykład w takiej komedii Kiss Kiss Bang Bang. No, zanim odejdą wody, to chyba było, tak? W przetłumaczeniu na polski?
2: Nie znam polskiego tytułu.
1: Tak, ale to jest komedia, która mnie obawiła. Ona była fenomenalna. Ja się świetnie bawiłem.
2: Wiesz co, no Robert, myślę, że wiele ma cudownych ról. Ja lubię go i Zodiaka i...
1: A tak, faktycznie. Tak. To też jest kawał znakomitego takiego filmu kryminalnego, tak?
2: No, wiesz, tam jeszcze zagrał bardzo fajną rolę w filmie. Chyba tytuł miał Sędzia?
1: Sędzia, tak.
2: Tak. Z Robertem Duvalem?
1: Tak, którego też niedawno pożegnaliśmy przecież.
2: No. Niestety.
1: No, więc Robert Downey Jr. też powróci i to, o czym jeszcze chcieliśmy powiedzieć z takich dużych premier, to też jesień przyniesie nam ekranizację Lalki. Przecież tego nie możemy pominąć.
2: Tego nie można pominąć i dystrybutorzy mocno zacierają ręce, bo podobno jest bardzo duże zainteresowanie i film będzie miał dużą promocję. Cieszę się, że kino rodzime, mam nadzieję, wraca do łask i że ta pozycja przyciągnie młodych widzów i tych, którzy pamiętają pierwszą odsłonę Lalki do kin. Jestem bardzo ciekaw tego filmu, zwłaszcza, że zdjęcia były kręcone między innymi w okolicach Sochaczewa, w Nieborowie.
1: W tamtejszym parku, tak?
2: Tak, dokładnie tak, więc też będzie można zobaczyć na ekranie znajome miejsca.
1: No i przede wszystkim Marka Konrada, bo bardzo dawno go nie widzieliśmy na ekranie, więc tu pytanie, czy ta produkcja jest tak znakomita, czy tak znakomita garza się pojawiła, że Marek Konrad zdecydował się wrócić na duży ekran.
2: Nie, no miejmy nadzieję, że budżet filmu, zobaczymy to na pewno na ekranie, no pozwolił na to, żeby ta pozycja była naprawdę dobrą pozycją filmową, bo chyba nie było ostatnio takiej pozycji polskiej lektury, która cieszyłaby się dużym zainteresowaniem. Nie przypominam sobie przynajmniej.
1: Jakiś czas temu też miałem okazję rozmawiać z Maćkiem Musiałowskim, który też w tym filmie będzie grał, więc gorąco polecał, bo jest rozmach, jest dobrze, warto to będzie zobaczyć. Do tego super aktorzy, no bo czy chociażby też Dorociński Marcin.
2: No,
1: moglibyśmy wymieniać bez końca.
2: Sam dla siebie.
1: Tak, a skoro już powiedzieliśmy sobie o lekturze, to kolejne inteligentne przejście.
2: Bardzo proszę.
1: Do naboru, do Nowych Horyzontów. No właśnie, bo jak już tak idziemy edukacyjnie,
2: tak,
1: to może powiedzmy sobie o tym cyklu też.
2: Nabór cały czas trwa, to już chyba jest czwarta edycja. Z roku na rok przybywa nam zainteresowanych szkół i klas udziałem w tym projekcie. Super, bo my troszeczkę różnimy się, jeśli chodzi o realizację tego projektu w porównaniu z innymi kinami. U nas wszystkie prelekcje są prowadzone przez Martę. Rzadko kiedy korzystamy z wideoprelekcji, no po prostu tylko i wyłącznie, kiedy jest jakby Marta jest nieobecna.
1: to wtedy
2: z uwagi na inne obowiązki, albo ewentualnie no, kwestie urlopowe, zdrowotne. Natomiast to nas wyróżnia. Założyliśmy sobie, że my chcemy wchodzić w tą interakcję z uczniami, z widzami, bo wtedy ten cykl tak naprawdę ma sens. Mimo okresu wakacyjnego nabór cały czas trwa. Nabór trwa do 30 września. My serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby się chociażby dowiedzieć o tym programie. Do kina na spotkanie czy z Martą, czy z Emilką, które wszystko o programie powiedzą. Im wcześniej złoży się deklarację, a naprawdę mamy już w porównaniu z zeszłym rokiem ponad 50% zapełniony kalendarz. Im wcześniej ktoś zapisze się na cykl, tym będzie miał jakby możliwość bardziej elastycznego harmonogramu, grafiku, ustawić sobie tych wszystkich projekcji, wydarzeń, prelekcji. Także serdecznie zapraszam.
1: Do tego, by się kontaktować z kinem Odeon. A my wrócimy do was za chwilę, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do omówienia, więc super, warto być blisko z audycją Kinożercy, także nigdzie nie odchodźcie.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochacze w ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Cały czas słuchacie audycji Kinożercy, cały czas z nami jest Kamil Dybiec z Kina Odeon. No i też to, co chciałeś poruszyć na poza anteniu, powiedzieliśmy sobie o zmianach w kinie, bo no to też jest ważna rzecz, te zmiany wizualne, które na pewno będzie można dostrzec, chociażby wchodząc na waszą stronę.
2: To znaczy, no tak, na pewno trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Mamy nową od niedawna odsłonę repertuaru, taką wydaje nam się, że bardziej przyjazną, jeśli chodzi dla widza, bo można sobie filtrować wydarzenia, filmy, repertuar według dnia, w którym chcemy obejrzeć film, ewentualnie wejść sobie bezpośrednio już na podstronę z filmem i tam zobaczyć, kiedy dany film chcemy obejrzeć, w jakich godzinach, w jakiej wersji, czy to będzie wersja 2D, 3D, czy dubbingowa, czy lektorska. No lektorskich akurat bardzo rzadko znamy, czy też z napisami. Więc wydaje nam się, że ta odsłona repertuaru nowa jest bardziej przyjazna dla naszych widzów. To jest jakby pierwszy krok, jeśli chodzi o nasze zmiany takie wizualne i ze strony internetowej. Pracujemy nad nową odsłoną głównej strony, nad uspójnieniem troszeczkę naszego też takiego całkowitego wizerunku, takiego naszego, jak ktoś kiedyś powiedział, nie ukrywam, że bardzo mocno mnie połechtał tym uniwersum Odeonu, więc będziemy chcieli zarówno nasz landing page kina plenerowego, Odeon w plenerze, nasz landing page nowego programu lojalnościowego, kinometrów i głównej strony kina Odeon będziemy chcieli uspójnić, więc prace trwają. Oczywiście to jest czas, małymi kroczkami będziemy to wszystko wdrażać, więc wydaje mi się, że tuż przed sezonem powinniśmy mieć już gotowy ten nową odsłonę strony internetowej i jakby całego wizerunku kina. Ale oprócz tych zmian mamy jeszcze zmiany duże. Duże to znaczy na przełomie sierpnia i września rozpoczyna się pierwszy etap wymiany foteli. Już się wysłużyły. 7 lat. Sprawdziłem frekwencję, miały prawo się wysłużyć. Więc to tylko świadczy o tym, że kino
1: jest chętnie odwiedzane.
2: Jest chętnie odwiedzane, dokładnie tak. Zaczynamy od wymiany foteli na małej sali i od wymiany foteli VIP-owskich na dużej sali. Drugi etap wymiany foteli planujemy na przełomie roku. I tak mi się wydaje, że z takich większych zmian to będzie to. Jeszcze w planach mamy niedługo wymianę oświetlenia przeszkodowego, schodowego, więc cały czas jesteśmy w takim trybie troszeczkę teraz, myślę, że no to już ten czas jest, no tak po 7 latach, żeby troszkę pozmieniać.
1: No dobrze, to jeszcze z takich rzeczy, które są istotne, no to też między innymi wymieniałeś, że będzie ta spójność wielu elementów, a jednym z nich jest Odeon w plenerze. A skoro mamy okres wakacyjny, to podejrzewam, że ten Odeon w plener bardzo często będzie wyjeżdżał.
2: Odeon w plener wyjeżdża bardzo często. To jest nasz drugi rok. Na pewno takim bardzo pozytywnym, miłym akcentem jest to, że gro z klientów wróciło do nas po pierwszym roku. Współpracujemy z bardzo fajnymi klientami, z bardzo fajnymi podmiotami, które organizują naprawdę świetne, super eventy. Między innymi maratony warszawskie. Drugi rok z rzędu obsługujemy wszystkie wydarzenia biegowe w Warszawie organizowane przez Fundację Maratony Warszawskie.
1: Super.
2: W zeszłym roku mieliśmy tak pierwsze koty za płoty z warszawską estradą, z którą zorganizowaliśmy wspólnie. Nasz telebim się pojawił na warszawskich Wiankach. W tym roku organizujemy już z estradą 3 eventy. Łącznie z tym, że czwarty zleciło nam przygotowanie, tak naprawdę estrada z dnia na dzień, finału Rolanda Garrosa pod Pałacem Kultury. Ponownie pojawimy się na Speedlandzie, czyli na imprezie driftowej. Organizujemy kino letnie w Pruszkowie, aż 3 wydarzenia uda nam się zorganizować, więc Odeon w plenerze pełną parą wróciła do nas firma Caterpillar i pokazy maszyn budowlanych zeszłego roku, więc wydaje mi się, że tych imprez mamy sporo. 2 nowych fajnych klientów, Art Solution i Art House warszawski, świetna impreza sportowo-kulturalna w Warszawie, 3-dniowa, Silent Cinema i Silent Disco, więc też taki nowy nasz experience, nowe doświadczenie, nowy rodzaj wydarzenia, więc Odeon w plenerze naprawdę ma co robić w tym roku.
1: No to podejrzewam, że nie jeden bak paliwa i mnóstwo nakręconych kilometrów. Tak to będzie wakacyjnie wyglądało.
2: Tak to będzie wakacyjnie wyglądało, ale naprawdę warto też śledzić Odeon w plenerze, bo mamy gdzieś w planach, jeszcze rozmawiamy o takich 5 eventach w okolicy 20-30 kilometrów wokół Sochaczewa. Bardzo możliwe, że niedługo będziemy o tym komunikować, więc warto nas zobaczyć, jak to jest, się mówi, przy pracy. No.
1: To do tego zachęcamy. Będzie możliwość zbicia piony na przykład.
2: Dokładnie tak.
1: Ale przede wszystkim, by wpadać do kina Odeon, jeżeli chcecie być z tym wszystkim na bieżąco, co dzieje się właśnie w tym miejscu, ta audycja Kinożercy poleca się w każdy poniedziałek po 18, a także social media i strona
2: Dokładnie internetowa. Tak. A kiedy ostatni raz byłeś, Łukasz, w kinie Odeon?
1: To jest ten moment, kiedy mówimy do usłyszenia. Ale obiecuję mocne postanowienie poprawy, bije się w pierś i mam nadzieję, że...
2: Na Odyseję zajrzysz.
1: No zdecydowanie. Christopher Nolan to jeden z moich ulubionych reżyserów, więc no jakbym tak przemyślał, to nie wiem, czy wszystkie filmy, które wyszły spod jego, od tam od Memento zaczynając i tak dalej, od tych takich starszych produkcji do tego momentu, to...
2: Razy kilka.
1: Tak, no to, zdecydowanie. Trylogia Batmana to już jest... To już tak, na pamięć się zna.
2: Dokładnie.
1: Także obiecuję, Kamil Dybiec był z nami.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnym odcinku Sekrety Szefa Kuchni, a ze mną Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Serami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cytując klasyka, szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale o tym na koniec powiemy. Czego nie widzą. Dziś porozmawiamy sobie o pewnym warzywie. Warzywie, tak, to jest warzywo, które jest dostępne u nas tak naprawdę tylko właśnie w okresie wakacyjnym. Nie wszyscy to lubią, ale ja akurat lubię i przygotowując się do dzisiejszego odcinka też sobie ugotowałem. A chodzi o bób.
4: Tak, dzisiaj rozmawiamy o bobie.
3: O bobie. Tak przygotowując się, zapytam na początku, dlaczego kiedyś bób nazywano mięsem biednych ludzi?
4: Ano przede wszystkim dlatego, że zanim w ogóle mięso było dostępne dla każdego, bób stanowił jedno z najważniejszych źródeł białka w wielu domach, ponieważ w 100 gramach ugotowanego produktu jest tego białka około 8 gram, więc dosyć sporo, więc był on przez długi, długi czas podstawą codziennej diety.
3: Jeżeli gotujemy bób, to jeżeli jest ten młody, to tak 5-6 minut, żeby był taki al dente. Oczywiście wcześniej woda zagotowana, sól, cukier, a później...
4: Niekoniecznie cukier,
3: ale to o tym zaraz powiemy. Później ten czas troszeczkę jest wydłużony, jeżeli jest już trochę starszy. Pytanie jest inne, czy można go jeść ze skórką?
4: Oczywiście, że można. Ja osobiście wolę bez. No, mam na to bardzo dobry patent, że ona się świetnie od tego bobu z tym odchodzi. Ale rzeczywiście na początku sezonu ten bób, młody bób, ma bardzo delikatną, cienką skórkę i bogatą też w błonnik i składniki mineralne, także jak najbardziej można go jeść ze skórką. W niej się tak naprawdę znajduje wiele cennych substancji odżywczych i rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy on jest już starszy, ta skórka już tak nie smakuje.
3: No to wyjaśnimy dwie kwestie, czyli jaki masz patent na zdejmowanie jej z bobu i czy ten cukier jest potrzebny do gotowania?
4: Nigdy nie używałam cukru do gotowania bobu, więc zupełnie nie wiem, czemu ten cukier miałby służyć.
3: No ja to układałem, okej. A jaki patent?
4: Patent jest taki, że zaraz, znaczy ja gotuję bób dosłownie 4-5 minut. Wrzucam go oczywiście do wrzątku i osolonego i wyjmuję go do miski z zimną wodą i lodem.
3: Czyli zatrzymujesz ten proces?
4: Ta skórka odchodzi sama. Okay. Praktycznie dotykamy i to momentalnie obieramy.
3: Czyli zamykamy termicznie, od razu zimna woda, nawet lodu
4: i
3: można dorzucić.
4: I dzięki temu ma piękny kolor.
3: Dobrze, to co w pierwszej części naszej rozmowy przygotowałaś, jeżeli chodzi o bób, z czym go można podać? Jak go
4: zjemy
3: można podać?
4: Sałatkę z bobem, z pomidorami i miętą, czyli taką, którą możemy zjeść zarówno na kolację, jak i przygotować do grilla, no generalnie w różnych okolicznościach. Potrzebujemy 500 gram młodego bobu, 3 pomidory malinowe, ser feta, 100 gram świeżą miętę, 3 łyżki oliwy, sok z cytryny i pieprz. Bób, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, gotujemy 4-5 minut, studzimy, ale to myślę, że zdecydowanie lepiej skorzystać z opcji przerzucenia go do miski z zimną wodą i lodem. Obieramy i łączymy z pokrojonymi pomidorami, fetą, posiekaną miętą, polewamy całość oliwą z sokiem z cytryny.
3: Jakby jest feta, to już tak z tą solą ewentualnie tam tak delikatniej. Chociaż jak ktoś lubi bardzo, to nie widzę przeciwwskazań. Jeszcze na koniec tego wejścia chciałbym zapytać się, czy bób jest sprzymierzeńcem naszego organizmu? Jeżeli tak, to dlaczego?
4: Tak,
3: jeżeli nie, to dlaczego?
4: Jak najbardziej. Bób dostarcza nam bardzo dużych ilości kwasu foliowego, magnezu, witamin z grupy B, które wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. No i tak jak rozmawialiśmy już, jest to świetne źródło błonnika, który jak wiadomo pomaga nam przy pracy jelit.
3: Do bobu za chwilę wrócimy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.
13: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: A dziś w sekretach szefa kuchni przypomnę goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi w Sochaczewie, a dziś królem jest bób, czyli warzywo w lecie tylko i wyłącznie u nas najlepiej smakujące. Rozmawialiśmy o gotowaniu w pierwszym części i tam powiedziałaś, że ty gotujesz 4-5 minut, tak żeby był al dente, zwłaszcza jeżeli jest świeży. Czy bób w ogóle lubi długie gotowanie?
4: No właśnie myślę, że nie. Ten młody bób, tak jak powiedzieliśmy, potrzebuje zaledwie kilka minut. To długie gotowanie sprawia, że traci swoją naturalną słodycz i staje się mączasty. I może tutaj mamy odpowiedź na ten cukier, bo ten może za długo po prostu był gotowany, dlatego ten cukier.
3: Być może.
4: Być może. Także najlepiej go gotować krótko i schłodzić, jeśli chcemy, żeby ten kolor intensywny zachować, ale możemy też bób upiec. To też dosyć często się stosuje. Pieczenie wydobywa takie orzechowe nuty smakowe i

0: sprawia, że bób bardzo dobrze pasuje do ryby, sera na przykład, czy warzyw grillowanych, kiedy robimy...
1: W pierwszej części mówiłaś o przepisie z serem feta, czy jakieś sery inne ewentualnie?
0: Oczywiście, za chwilę sobie powiemy o jeszcze jednym, tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Także myślę, że raczej krótko gotujemy, ewentualnie pieczemy.
1: A dlaczego bób i koper to jest doskonałe, idealne wręcz
0: połączenie? No właśnie dlatego, że koper podkreśla taką naturalną słodycz bobu i nadaje mu lekkości, takiej delikatności, także to takie jest klasyczne bardzo zestawienie, często na masełku bób z koprem i dosyć często pojawia się takie zestawienie na naszych stołach.
1: Można też dodać trochę cytryny, tylko pytanie po co?
0: Tak, dlatego, że ona przełamuje taką delikatną mączastość bobu i podkreśla jego świeżość. Sprawia, że smak staje się bardziej wyrazisty. To taki dosyć prosty trik, który wykorzystują często kucharze.
1: Ty wspomniałaś w pierwszej części naszej rozmowy, że to, znaczy mówiąc o przepisie na sałatkę, że pasuje na przykład do mięsa z grilla. Zapytam, czy można bób połączyć z młodymi ziemniakami na przykład w sałatce.
0: No jak najbardziej. Ja na przykład też jak najbardziej bardzo pasuje do młodych ziemniaków jeszcze z tym koprem albo do karmelizowanej marchewki. Ja też uwielbiam takie danie jako dodatek. Kroimy marchewkę w talarki i karmelizujemy ją na patelni, żeby była chrupiąca i do tego dodajemy ugotowany bób i koperek na przykład. To jest przepyszny dodatek do obiadu.
1: Dobrze, to jeszcze jeden przepis na jedno danie z bobem w roli głównej. Co to będzie?
0: Będzie to pesto z bobu i mięty, które tak naprawdę będziemy mogli wykorzystać na wiele sposobów, a potrzebujemy 300 g ugotowanego bobu, garść mięty, 50 g parmezanu.
1: A tu jest ten.
0: Jeden z nich, tak. 40 g orzechów, 80 ml oliwy, sok z połowy cytryny, sól i pieprz. Wszystkie składniki, oczywiście jak to na pesto, blendujemy. I teraz możemy podać to z makaronem, czyli gotujemy sobie makaron na przykład tagliatelle, do tego na patelni delikatnie podsmażamy pomidorki sherry z czosnkiem, dokładamy do tego pesto i ugotowany makaron, mieszamy, posypujemy kilkoma ziarnami bobu, takimi ugotowanymi również, i do tego właśnie te sery. Albo pecorino romano, świetnie pasuje, albo to, co ja uwielbiam, stracciatella. Stracciatelle układamy sobie na tym makaronie, jest to przepyszne danie.
1: Czyli tych serów jest kilka, które możemy tutaj wykorzystać do bobu, ale jak sama powiedziałaś, zanim weszliśmy na antenę, rozwiązań jest z bobem sporo i o czym być może jeszcze sobie w kolejnych odcinkach Sekretów Szefa Kuchni. Powiedziałem na samym początku, że szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo Katarzyna Siekierska jest dziś przygotowana na specjalną uroczystość. Otóż restauracja Serawis świętuje właśnie dziś 3 lata działalności na Sochaczewskim rynku. Życzymy kolejnych lat smacznych, zdrowych i z uśmiechniętymi i zadowolonymi gośćmi.
0: Bardzo dziękuję.
1: Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Serawi w Sochaczewie, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowieckie obrzędy weselne. Zawarcie małżeństwa należało dawniej do najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, dlatego towarzyszył mu rozbudowany zespół obrzędów i zwyczajów. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem ślubu miały uroczysty charakter i były ściśle podporządkowane tradycji oraz normom obowiązującym w lokalnej społeczności. Okres zalotów i młodzieńczych uczuć dobiegał końca, ustępując miejsca poważnym rozmowom dotyczącym przyszłego związku. Wstępne rozmowy odbywały się bez udziału narzeczonych. Żeby młoda para mogła stanąć na ślubnym kobiercu, musiało odbyć się też swatanie, a potem zaślubiny. Cały ten proces był jednym z najbogatszych obrządków ludowych na Mazowszu. Na swata lub swatkę najczęściej wybierano kogoś z sąsiadów, kogoś, kto cieszył się dobrą opinią i był poważany przez innych mieszkańców wsi. W zależności od regionu na Mazowszu, swata nazywano także rajkiem czy też dziewosłębem. Godność swata niosła za sobą niemały obowiązek, ponieważ to na jego barkach spoczywało powodzenie wesela. Nie każda wizyta swata kończyła się powodzeniem. Jeśli rodzina dziewczyny nie była zainteresowana zaproponowaną ofertą ze strony kandydata na męża, dawała temu wyraz w sposób zgodny z obowiązującym zwyczajem. Zdarzało się, że swata nie wpuszczano do domu lub nie częstowano go przygotowanym poczęstunkiem. Inną formą odmowy było niepodanie kieliszka do wódki przyniesionej przez swata, co stanowiło czytelny sygnał braku zgody na dalsze rozmowy. Jeżeli jednak negocjacje zakończyły się pomyślnie i obie rodziny zaakceptowały planowane małżeństwo, kolejnym etapem były zaręczyny, nazywane również zarękowinami. Uroczystość ta odbywała się w obecności rodziców oraz najbliższych członków obu rodzin i stanowiła oficjalne potwierdzenie zawartego porozumienia. Zaręczyny oznaczały publiczne przyrzeczenie małżeństwa oraz rozpoczęcie przygotowań do ślubu i wesela. Ważnym elementem przygotowań do ślubu był tak zwany wieczór panieński, określany dawniej mianem dziewiczego wieczoru. W jego trakcie druhny oraz przyjaciółki panny młodej wiły wianki, śpiewały tradycyjne pieśni i uczestniczyły w obrzędach związanych z pożegnaniem stanu panieńskiego. Był to moment rozstania przyszłej mężatki z gronem rówieśnic i zakończenia dotychczasowego etapu życia. Gdy wszystkie przygotowania do wesela zostały zakończone, pan młody wraz z drużbami i zaproszonymi gośćmi udawał się do domu panny młodej w rozśpiewanym orszaku. Zatrzymywali się przed zamkniętą bramą prowadzącą na podwórze rodziców panny młodej. Zgodnie z tradycją nie mogli wejść od razu. Dopiero po odśpiewaniu odpowiednich pieśni i trzykrotnym zwróceniu się z prośbą o wpuszczenie otrzymywali zgodę na wejście do zagrody, a następnie do domu. Ważną rolę podczas tego obrzędu odgrywał starszy swat lub starszy drużba. Wręczał on pannie młodej tak zwany wianuszek. Był to talerzyk przykryty ozdobną chusteczką, do której przypinano niewielki wianek wykonany z zielonych gałązek lub ziół. Pod przykryciem znajdowały się monety oraz słodycze. Monety symbolizowały dostatek i pomyślność materialną. Natomiast cukierki miały zapewnić młodej parze szczęśliwe i słodkie życie małżeńskie. Kiedy zbliżała się pora wyjazdu do kościoła, wszyscy uczestnicy uroczystości gromadzili się w izbie weselnej. Goście zajmowali miejsca na ławach lub ustawiali się wzdłuż ścian, a panna młoda żegnała się wówczas z rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi zgromadzonymi. Było to symboliczne pożegnanie dotychczasowego życia, ponieważ po raz ostatni występowała przed nimi jako niezamężna dziewczyna. W odpowiedzi otrzymywała błogosławieństwo i życzenia pomyślności na nowej drodze życia. Następnie odbywał się obrzęd rozplecin, należący do najważniejszych elementów tradycyjnego wesela. Towarzyszył mu śpiew kobiet wykonujących specjalne pieśni obrzędowe. Panna młoda podchodziła kolejno do zgromadzonych gości, okazując im szacunek poprzez ukłony, a starszym osobom również przez gest objęcia nóg. Przez cały czas towarzyszył jej starszy drużba lub swachna, idący po lewej stronie. Za panną młodą podążała starsza druhna trzymająca grzebień, którym rozplatała jej warkocze i rozczesywała jej włosy. Czynność ta miała znaczenie symboliczne i oznaczała zakończenie stanu panieńskiego oraz przygotowanie do wejścia w rolę mężatki. Po rozplecinach kobiety odprowadzały pannę młodą do osobnego pomieszczenia lub do sąsiedniego domu, gdzie przystrajały ją do ceremonii ślubnej. Pannę młodą w białym welonie wyprowadzano przy dźwiękach śpiewów weselnych. W towarzystwie druhen i najbliższych uczestników obrzędu udawała się przed dom, gdzie czekały już udekorowane wozy przeznaczone dla orszaku weselnego. Na pierwszym podróżowała panna młoda wraz ze starszym drużbą oraz druhnami. Na kolejnym jechał pan młody w towarzystwie starszej druhny i drużbów. Pozostali uczestnicy wesela wraz z kapelą zajmowali miejsca na następnych wozach, po czym wszyscy wspólnie wyruszali do kościoła w paradnym orszaku. Po ślubie, przy wyjściu z kościoła, kobiety wykonywały tradycyjną pieśń „Wysła z kościółecka, już nie panienecka”. W jej akompaniamencie wszyscy zasiadali do wozów. Na pierwszym wozie jechali teraz nowożeńcy. Powrót z kościoła miał jeszcze bardziej uroczysty i radosny charakter niż przejazd na ślub. Towarzyszyły mu głośne okrzyki, trzaskanie z batów oraz nieustanne śpiewy weselników, rozbrzmiewające przez całą drogę. W tym czasie w domu panny młodej szykowano stoły. Przy wejściu do sieni ustawiano niewielki stół przykryty obrusem. Umieszczano na nim bochen chleba oraz talerzyk z solą. Gdy młoda para zatrzymywała się przed stołem ustawionym przy wejściu, matka panny młodej lub swachna zadawała panu młodemu symboliczne pytanie o to, co wybiera. Chleb, sól czy swoją żonę? Następnie w taki sam sposób zwracano się do panny młodej. Pytania powtarzano trzykrotnie, aż do momentu, gdy padła właściwa odpowiedź zgodna z tradycją. Teraz rozpoczynała się właściwa część wesela. Tańce, śpiewy i ucztowanie, a trwało to zazwyczaj 3 dni. Jednym z ważniejszych momentów był obrzęd zwany wiankiem. W jego trakcie przed panną młodą ustawiano 2 talerze. Na jednym kładziono zielony wianek, a drugi przeznaczony był na datki składane przez gości weselnych i przykrywano go białą chusteczką. Druhny oraz swachny śpiewały przy tym specjalne przyśpiewki, często układane na poczekaniu. W żartobliwy sposób zachęcały kolejnych gości do hojności, przypominając o ich majątku lub ostatnich sukcesach. Ponieważ mieszkańcy wsi dobrze znali swoją sytuację materialną, każdy starał się złożyć odpowiedni datek, aby nie narazić się na komentarze i żarty. Po zakończeniu zbiórki panna młoda zabierała talerz z pieniędzmi, a starszy drużba rozbijał go o powałę. Rozpryskujące się skorupy wywoływały wiele zamieszania i stanowiły sygnał do rozpoczęcia zabawy tanecznej. Goście bawili się aż do nadejścia kolejnego ważnego obrzędu. Oczepin. Oczepiny odbywały się późnym wieczorem, zwykle podczas drugiej nocy wesela. Rozpoczynał je taniec starszego drużby z panną młodą. W odpowiednim momencie drużba sadzał ją na stołku, krześle lub zgodnie z dawną tradycją na dzieży do rozczynania mąki. Następnie starsza druhna zdejmowała z głowy panny młodej welon, a matka chrzestna nakładała jej czepek, symbolizujący przejście do grona mężatek. Po założeniu czepca rozpoczynała się kolejna zbiórka pieniędzy, tym razem na czepek. Starsza druhna siadała na środku izby z talerzem na kolanach, a panna młoda tańczyła kolejno z uczestnikami wesela. Każdy z gości po krótkim tańcu składał na talerzu datek i był częstowany jadłem oraz napojami. Ostatni taniec należał do pana młodego. Zanim jednak mógł zatańczyć z żoną, musiał wykupić tę możliwość od muzykantów. Po złożeniu odpowiedniej opłaty wrzucał pieniądze na talerz i próbował symbolicznie porwać swoją małżonkę. Jeśli drużbowie skutecznie mu to uniemożliwili, był zmuszony do ponownego wykupienia żony. Po zakończeniu oczepin goście jeszcze raz zasiadali do wspólnego posiłku, śpiewali i świętowali, a nowożeńcy wycofywali się z zabawy, by znaleźć ustronne miejsce dla siebie w obejściu. Jeżeli młoda żona przeprowadzała się do domu męża, następnego dnia odbywały się przenosiny. Około tygodnia później organizowano tak zwane przebabiny, nazywane w różnych regionach psiubabką lub psiubabami. Było to spotkanie kobiet, podczas którego nowa mężatka zostawała symbolicznie przyjęta do grona zamężnych kobiet. Niniejszy tekst powstał w oparciu o następujące prace. Folklor Mazowsza, Mazowsze nad Świdrem, tom pierwszy, taniec, wesele jako widowisko, pieśni. Grażyna Dąbrowska, Warszawa 1980. Na Mazowszu Kazimierz Sajse-Tobiczyk, Warszawa 1964. Zaślubić się w karnawale. Tadeusz Baraniuk, Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, studia i materiały, tom pierwszy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Woźniaka, Warszawa 1996. Czytała Joanna Banasiak, dyrektorka Książnicy Płockiej imienia Władysława Broniewskiego.
0: Tradycje Wisłą Płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność.

0: mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Cześć, tu Bartek Staniaszek. W naszej audycji będę Was zachęcał do podróży mniejszych, większych, do wyjazdów zorganizowanych, zaplanowanych i tych spontanicznych, do pieszych wędrówek, wycieczek, wyjazdów rowerowych, spływów, przejazdów, wycieczek samochodowych i kolejowych. Wszelkie sposoby mile widziane, bo jest co odkrywać, jest co zobaczyć i to także w naszej bliższej okolicy. No to co, zaczynamy!

0: to nie znaczy, że nie możemy sobie poplażować i się wykąpać, a swoją drogą o morzu też usłyszycie w Radiu Sochacze w kolejnych odcinkach, kolejne rekomendacje, ale najpierw ta woda nieco bliższa nam. Fajnych i bezpiecznych miejsc w naszej okolicy nie brakuje i o ile plażowanie związane z kąpielą, tą słoneczną, jest w miarę bezpieczne, jeśli nie damy się poparzyć, to już wchodzenie do wody w nieznanym miejscu bez ratownika może być ryzykowne. Dlatego właśnie poprosiłem Ewelinę Stefaniak, wiceprezes Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, o małe rekomendacje, którą plażę wybrać, by było bezpiecznie.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tutaj rejon powiatu sochaczewskiego oraz sam Sochaczew, no to w Sochaczewie mamy takie miejsce jedno. Jest to tylko i wyłącznie pływalnia miejska Orka, na którą serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Młodsze dzieci chętnie będą na pewno korzystały ze spray parku, który został otwarty w zeszłym roku. Natomiast jeżeli chcemy pokorzystać sobie z czegoś więcej, z wody otwartej, to w okolicach Sochaczewa mamy trzy takie miejsca, z których ja również z rodziną korzystam. Jest to zalew w Skierniewicach, jest to zalew w Żyrardowie, no i jedna z piękniejszych plaż na Mazowszu jest to plaża Patelnia, gdzie stacjonują ratownicy WOPR Płock. Jest to jedna z niewielu plaż śródlądowych, która zyskała prestiżowe miano plaży na błękitną flagę.
0: Zalew Żyrardowski to wspaniała przestrzeń. Plaża miejska, do tego zupełnie nowe obiekty w mieście. Żyrardowskie baseny letnie przy ulicy Farbiarskiej 3. Czynne od końca czerwca zachęcają. Naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Zresztą w kwestii wycieczkowej i wypoczynkowej także w lipcu odwiedzimy Żyrardów. Myślę, że tamtejsze projekty i rozwiązania mogą być niezłą inspiracją właśnie dla Sochaczewa. Marzę o tym, podobnie jak wy, by Zalew Boryszewski w przyszłości zachwycał przestrzenią rekreacyjną, no i czystą wodą, by takich plaż jak plaża miejska w Sochaczewie było zdecydowanie więcej w naszej okolicy i w samym mieście, by woda w Bzurze była czysta i żebyśmy nie martwili się, czy wyniki badań wody będą ok. A na razie musimy czekać.
1: Wiem, że tutaj władzom miasta, no na pewno nie tylko władzom, ale wszystkim mieszkańcom zależy na stworzeniu takiego miejsca i wiem, że obecni włodarze dokładają wszelkich starań, żeby takie miejsce stworzyć. Być może w tym roku uda się nam otworzyć plażę miejską, jeżeli wyniki badań będą dobre, to prawdopodobnie to zostanie zrealizowane.
0: W sumie takich miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli mogłoby być zdecydowanie więcej. Może kiedyś, kto wie. Niestety kondycja polskich rzek, pięknych rzek, jest coraz gorsza, a przecież one zachwycają krajobrazem, więc wybrałem dla was kilka pięknych plaż, fantastycznych rzek w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Sochaczewa, nad które warto się wybrać i myślę, że to będą wyprawy niezapomniane i myślę, że to będą miejsca, do których zdecydowanie będziecie jeszcze wracać. Piękna plaża Koszelanka nad Liwcem. Znajduje się 1,5 godziny jazdy od Sochaczewa. Czeka nas tutaj urokliwy spacer przez las. No i widok za kola rzeki, który wszystko wynagradza. Fenomenalne powietrze, czuć te iglaki w powietrzu i to cieszy. Kolejny punkt to Popielżyn Zawady, godzinę od Sochaczewa w kierunku Płońska. Za opłatą można grillować, można też z wózkiem, można i z psem. Wpiszcie w nawigacji plaża nad Wkrą, Popielżyn i będziecie zachwyceni. Mamy także dużą plażę nad Liwcem w Barchowie, da się dojechać pociągiem, a kolejna to Zacisze koło Pomiechówka. Na miejscu jest parking i można wypożyczyć kajaki. Za Warszawą na południe warto wybrać się do Góry Kalwarii. Tam w 1,5 godzinki dojedziemy na parking i pięknej, szerokiej plaży nad Wisłą. Plażowanie jest na plus, miejsce zachwyca, do tego zakole wielkiej naszej rzeki, ale kąpiel w Wiśle nie będzie dobrym pomysłem, zresztą w tym miejscu jest zakazana. W godzinę z groszem dojedziemy także do Koszelówki i nad Jezioro Białe i o ile są to miejsca przeznaczone do plażowania i prywatne tereny, które zresztą wielu z was zna na pewno, to warto wybrać się na długie spacery i znaleźć ciekawe miejsca do wypoczynku na trawie z pięknym widokiem, pomosty, no i tam jest naprawdę malowniczy klimat. Mamy jeziora Łąckie, właśnie to Zdworskie, tak lubiane w naszych stronach Ciechomskie, Górskie, wspomniane Białe i Lucieńskie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie też coś dla miłośników wakeboardu, czyli takich wodnych atrakcji. No i to są odległości w granicy 1,5 godziny od Sochaczewa, więc myślę, że czas taki znośny. Tym bardziej warto się wybrać w kilka osób, bo oszczędzamy i na paliwku i bawimy się wspólnie. Fajnie się bawimy w miłym towarzystwie. W naszej okolicy mamy także miejsca komercyjne, w których także możemy znaleźć nieco ochłody w słoneczny dzień. O tym za moment po muzycznej przerwie, a jak muzyczna przerwa, to jakiś letni hit w Radiu Sochaczew.
2: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Cześć ponownie, Bartek Staniaszek. Opowiadałem wam o pięknych publicznych kąpieliskach, malowniczych plażach, pięknych rzekach blisko Sochaczewa, bliższych i dalszych odległościach i jeziorach, które często odwiedzamy. Czas na miejsca komercyjne w naszej okolicy, które także związane są z wodnymi uciechami i rozrywką, trafiające w gust i tych starszych, i tych młodszych.
2: Również istnieją inne miejsca, które są nieco bardziej komercyjne, takie jak parki rozrywki. Wiadomo, że jeden z największych, chyba największy w Europie jeszcze póki co, park rozrywki we Wręczy, Słoneczny Park Santiago. No i miejsca, w których można spotkać jako ratowników, wychowanków sochaczewskiego WOPR, takich jak Julinek czy Happylandia dla młodszych dzieci, gdzie serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Natomiast jeżeli wybieramy takie miejsca do spędzania czasu, to proponuję, żeby sprawdzić zawsze, czy są tam ratownicy, bo to jest w ogóle podstawa, żeby w sposób bezpieczny mieć gwarancję, że wrócicie w komplecie do domu.
1: Tłumaczy Ewelina Stefaniak z sochaczewskiego WOPR-u. Odpoczynek nad wodą w sezonie letnim to wielka przyjemność. Obojętnie, czy korzystamy z basenu, kąpieliska, jeziora czy oczka wodnego, warto z respektem podchodzić do wody, a najlepiej wchodzić do niej wyłącznie w obecności ratownika i to na trzeźwo. Garść porad w tej sprawie ma Ewelina Stefaniak, wiceprezes sochaczewskiego WOPR-u.
2: Zawsze pamiętajmy o tym, że należy jakikolwiek sprzęt użytkować z głową, a przede wszystkim przy wszystkich środkach asekuracji osobistej, bez kamizelki nie wchodzimy na wodę. Zawsze ta kamizelka musi być na nas zapięta, nie zdjęta, nie jako oparcie, nie jako, brzydko mówiąc, podtylnik do miękkiego siedzenia, bo ona jest po to, żeby była na ramiona. Jeżeli ma zapięcia, to wszystkie powinny być pozapinane. Zawsze zakrywamy, przy tych temperaturach, zawsze zakrywamy głowę, oczy, mamy przy sobie wodę, najlepiej lekko schłodzoną do picia. No i staramy się nie korzystać z atrakcji w pełnym słońcu dłużej niż przez 45 minut do godzinki. No i małe dzieci i osoby starsze, wiadomo, że są najbardziej narażone na te upały. I tutaj trzeba też poświęcić bardzo, bardzo szczególną uwagę na to, żeby planować z rozsądkiem ten czas spędzany nad wodą.
1: No to skoro wszystko jasne, musimy porozmawiać sobie o odpoczynku nie tylko nad wodą, w wodzie, ale i na wodzie. Dla poszukiwaczy wrażeń z pewnością świetnym pomysłem będzie wakeboard. W naszej okolicy mamy kilka szkółek i kilka miejsc z wyciągami, na których możemy poszaleć. Tam instruktorzy także pomogą wam utrzymać się na desce. Świetna atrakcja dla nastolatków, świetna atrakcja dla tych starszych. Mieszkańcy Sochaczewa też bardzo lubią kajaki. Jeśli marzycie o zdobywaniu umiejętności związanych ze sterowaniem łodzią albo pływaniem na skuterze wodnym, to z pewnością tutaj na pomoc przyjdzie nam właśnie nasz sochaczewski WOPR. Ponownie Ewelina Stefaniak, wiceprezes stowarzyszenia, o tym, jak spędzamy czas na wodzie.
2: Jeżeli chodzi o taką rekreację wodną, to wiadomo, że zawsze polecamy kajaki po naszej pięknej Bzurze, która też świeci już częściowo plażami ze względu na niski stan wody, ale z tych plaż no, nie zalecamy korzystania, chyba że do pomoczenia sobie stópek. Natomiast jednak, jeżeli płyniemy kajakiem, to proponuję wykonać spływ i tylko w miejscu bezpiecznym, tak jak stodoła nad Bzurą, czy okoliczne przystanie, tam spędzić chwilę czasu, gdzie możecie się Państwo schłodzić, korzystać w sposób bezpieczny z toalety, bo takie korzystanie z obszarów wodnych to nie tylko zagrożenia przegrzania czy utonięcia, ale też zagrożenia epidemiologiczne przy tych temperaturach. Są też inne piękne miejsca i piękne rzeki mazowieckie, tak jak rzeka Liwiec czy Bugonary wpadająca do Wisły. Również tam można w świetny sposób kajakowo czy nawet supowo, tak jak u nas na Bzurze, skorzystać z tych miejsc, ale tutaj też wiemy, że zagrożenia nieznanej wody, no wiadomo, że tam już trzeba troszeczkę innymi umiejętnościami dysponować, bo to są jedne z większych rzek. No przepiękna rzeka Wkra i Pilica również od strony południowego Mazowsza. Zapraszamy Państwa serdecznie do tej rekreacji. No i wiadomo, że już w Płocku rzeka Wisła, wspaniały obszar dla motorowodniaków, bo to też rekreacja wodna i też do tego serdecznie Państwa zapraszamy. Staramy się też rozwijać od strony tutaj od Wyszogrodu, zaszczepiać Państwu ten sport motorowodny i serdecznie Państwa zapraszamy do korzystania z tego typu ofert również.
1: Sami widzicie, są pomysły związane z większym i mniejszym budżetem. Wszystko zależy od nas. W wakacje można zrobić wiele fajnego, zobaczyć wiele fajnych miejsc, samemu odkrywać tereny w naszym regionie, w naszej bliższej i dalszej okolicy. Ważne, jak powiedziała nasza specjalistka od bezpieczeństwa nad wodą, by robić to wszystko z głową i do tego będę Was zachęcał. W wakacje dzień dłuższy to i więcej czasu na poszukiwanie fantastycznych miejsc do zwiedzania i na wypoczynek. Radio Sochaczew poleca się, słuchaj aż znajdziecie. Bartek Staniaszek, Piątka, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochacze w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Studio Radia Sochaczew, Maja Kapłon, wokalistka, piosenkarka, autorka tekstów, również osoba współpracująca z innymi artystami, ale także osoba, która wydaje swoje numery i o jednym z nich za chwilę będziemy mówić. Cześć, witaj.
5: Cześć, witaj.
4: No właśnie, nowy singiel, który się okazał, to jest pretekst naszej rozmowy, ale o nim za chwilę. Na początku takie ogólne pytanie. Co tam u ciebie? Bo trochę mam wrażenie, że ze słuchaczami Radia Sochaczew się nie słyszeliśmy. Jakbyś tak mogła powiedzieć, co tam ostatnio u ciebie przez te ostatnie kilka lat? No, taki update'ik nam zrobić.
5: Tak jak rozmawialiśmy, chyba ponad 3 lata temu byłam ostatni raz. Mhm. Więc u mnie się sporo działo, chociaż nie muzycznie, nie tak otwarcie muzycznie, bo gdzieś tam tworzyłam sobie materiał, tworzyłam sobie te utwory. Gdzieś głównie, jeżeli chodzi o pracę, stworzyłam sobie taką przyjemną przestrzeń pisania dla innych osób i produkowania. Bo teraz też już te, że tak powiem, ofertę mam dla ludzi. I myślę, że takim otwarciem tego właśnie był utwór Nic Nie Działa. Na co dzień siłownia, wiadomo, bo po operacjach gdzieś tam jest to mój mus i też fajna przyjemność, chociaż nie myślałam, że tak będzie. Wiele gdzieś tam podróży, czasu z rodziną. Teraz jak wakacje, to właśnie niedługo jadę sobie, chyba za 10 dni jadę sobie z rodziną na wakacje, więc też będzie odpoczynek. Więc dzieje się dużo muzycznie z okazji premiery i tego, co gdzieś tam jeszcze mam w zanadrzu, ale też jest dużo takiego odetchnienia i odpoczynku przyjemnego.
4: Wróćmy trochę do tej historii, która również jest częścią twojej historii, do tej drogi, czyli po 20 operacjach. Rzeczywiście to była sytuacja, o której też informowaliśmy na naszej antenie i wpisane jest to w twoją drogę muzyczną. Jak ty właśnie się czujesz po tych wszystkich wojażach? Czy teraz to już, trochę mówisz, że siłownie, więc dalej rozumiem, że musisz pracować nad tym zdrowiem, ale jak się czujesz tak fizycznie?
5: Tak. Gdzieś tam wiadomo, że gdyby nie ta cała historia muzyczna, to nie dałoby się rady pewnie aż tak dobrze potoczyć, jeżeli chodzi o operację. A gdyby nie operacja, to nie wiedziałabym, w jaką muzyczną stronę i iść i jaki jest tak naprawdę cel tego, co robię. Bo dla mnie najważniejsze jest w sumie to, że muzyka jest po prostu gdzieś tam całym moim życiem i sprawia mi wiele radości. Jak po prostu gdzieś dam ujście tym emocjom, które we mnie siedzą, a dodatkowo cel, który mi się ukazał tak naprawdę dopiero po operacjach, że robię to też dla ludzi, że gdzieś tam mam ten cel pokazywania prawdziwości internetu, można tak trochę powiedzieć, że gdzieś tam widzę, że nie ma kontentu, który pokazuje na przykład motywację pooperacyjną. Tak naprawdę większość ludzi miało do czynienia z jakimiś albo operacjami, albo kontuzjami. Dużo jest ludzi, które piszą do mnie o porady, na przykład gdzie dalej mogą trafić, jeżeli chodzi o operacje, a ja znalazłam sobie taką radość w tym, że na przykład pokazuję blizny i pokazuję gdzieś tam, jak ten mój kręgosłup po operacjach wygląda. Zresztą gdzieś tam mój wizerunek w gorsecie też nie jest przypadkowy, bo jak byłam mała, to nosiłam gorset ortopedyczny, teraz noszę gorsety jakby estetyczne, ale gdzieś te blizny też są widoczne. No właśnie i pojawił się ten cel, żeby po prostu robić coś dla innych, żeby chociaż jedna osoba, dla mnie to jest radość, jak przynajmniej jedna osoba napisze mi, że miałam dzięki twojemu kontentowi w internecie odwagę wyjść w bluzce na ramionczka, nie bojąc się, że nie myśląc, co powiedzą ludzie na to, że mam blizny, albo jakąś tam deformację, albo tak naprawdę cokolwiek, co ludzie gdzieś tam w głowie myślą, że jest defektem, a tak naprawdę to jest duża historia przetrwania i odwagi troszkę, do czego też musiałam troszkę dochodzić. No, moja codzienność to fizjoterapię, siłownia głównie, fizjoterapia teraz już trochę rzadziej, bo po prostu jakoś sobie już znalazłam środek na siłowni. Już nie potrzebuję tyle wzmacniać aż co na początku, no ale to już trwa prawie 3 lata, więc droga była długa i dopiero teraz mam siłę tak naprawdę pomalutku wracać do tego, co kocham najbardziej.
4: No właśnie, kochasz najbardziej muzykę, tworzenie muzyki, to o czym powiedziałaś, czyli ten debiut producencki, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo do tej pory głównie pracowałaś nad tekstami, natomiast ta warstwa producencka mnie ciekawi. Jak to jest produkować numer? Jak to jest usiąść? Bo to jest, podejrzewam, zupełnie inna praca niż ta, do której była przyzwyczajona. Nie wiem, czy w ogóle o muzyce mogę mówić, że to praca, czy to uważasz, że to jest hobby?
5: Jak się chyba... Fajna jest praca, w której robi się to, co się kocha, bo wtedy czas nie ma znaczenia. No ja właśnie, potrafię znikać sobie w tej pracy. No więc ciekawe było to dla mnie doświadczenie, bo już miałam parę podejść, chociaż ja robiłam w GarageBandzie pierwsze wszystkie piosenki tak naprawdę, które zaczynałam, jak miałam 16 lat, to robiłam w GarageBandzie. Gdzieś tam na pierwszych iPhone'ach odkupionych od znajomych, bo wiedziałam, że można to robić. A pierwsze podejście właśnie takie typowo w Abletonie miałam właśnie przy tym utworze, gdzie odważyłam się, oczywiście przy instrukcjach osób, które się na tym znają, gdzieś tam wgrać te pierwsze pianinka, udowodnić sobie, że potrafię po prostu popisać się trochę, oprócz tego, że gdzieś tam wokalnie i tekstowo, to po prostu dać sobie ujście, właśnie grając sobie na pianinku, wgrywając jakieś partie, układając sobie perkusję, zagrać basik i gdzieś tam wszystko po kolei, synty, jakieś po prostu rzeczy, które w głowie już słyszałam, mniej więcej jak chciałam, żeby to brzmiało, ale żeby to wyszło na zewnątrz, więc to była mega ciekawa przygoda, żeby wyszło ze mnie to, co siedzi mi głęboko i żeby dać właśnie taki 100% obraz tego, jaka jest gdzieś tam moja twórczość i to, co mi na sercu leży. I właśnie też jest to fajne, że miałam już właśnie pierwsze podejścia produkcji dla innych osób, co też dało mi jeszcze inne ujście i jakby słuchanie drugiej osoby, co siedzi jej w emocjach, co siedzi na sercu i dźwięki, jakie będą to odzwierciedlać. Więc to jest mega, mega ciekawa przygoda dla mnie. Produkowanie, oprócz tego, że pisanie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?

0: sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Nic nie działa tak jak ty. To jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym rozmawiamy. To jest numer, który, no mam wrażenie, też fajnie, że się spotykamy w tym czasie wakacyjnym, no bo on jest mocno wakacyjny, ale nie tylko, bo jest tam również taka warstwa, jak sama też piszesz w mediach społecznościowych, mówisz, nostalgiczna. O czym to jest numer? Już teraz ta warstwa tekstowa.
5: Właśnie, to jest niezła historia, bo mam wrażenie, że tak w pełni nie wiedziałam, o czym to jest, dopóki tego nie wydałam. I nagrałam nawet taki filmik gdzieś tam, który dodałam na moje media społecznościowe, że te teksty, mam wrażenie, moje, które piszę dla siebie, wychodzą z jakiejś warstwy podświadomości, czyli z emocji, które jeszcze nie wyszły na wierzch nigdy ze mnie i wyszły w piosence. I tak jak mówię, właśnie dopiero po premierze miałam takie, kurczę, ja już trochę wiem, o czym jest ta piosenka i aż wstyd dziwnie się przyznać, że nie wiedziałam wcześniej, tylko ona po prostu powstała i chciałam ją wydać. A właśnie czytałam sobie książkę i tam był fragment o escapizmie, co na początek w ogóle porównałam sobie, przypomniała mi się piosenka Ray Escapism, którą uwielbiam i którą katowałam dobre półtora roku, nawet gdzieś tam na koncertach sobie śpiewałam covery tej piosenki i też nie połączyłam kropek, że nic nie działa w sumie też jest o pojęciu escapizmu, czyli ciągłej ucieczki od prawdziwej emocji, czyli tuszowania tego, co naprawdę w środku się czuje, podróżami, imprezami, jakby dopaminą, cały czas dostarczanie sobie dopaminy, żeby tylko nie myśleć o tym, co siedzi w głąb, uciszanie swojej emocji, a jakby ten refren, nic nie działa tak jak ty, to jest puszczenie właśnie tego w eter, czyli z jednej strony, że ty sobie jesteś nad Bałtykiem z inną osobą, a chciałam, żebyś był ze mną, ale jakby nieważne, bo ja sobie jadę do Wenezueli i w ogóle nie będę o tobie myśleć. Będę pić zimnego szampana i w ogóle. Po czym przychodzi refren i puszczenie właśnie tej emocji. Nic nie działa tak jak ty. Przyznanie się, że kurczę, do tej pory nic mnie tak nie uderzyło emocjonalnie jak ta relacja i szkoda, że jednak ciebie nie ma. Ale to jest taka moja interpretacja.

0: opcja, ale starałam się właśnie też stworzyć to tak, żeby każdy mógł sobie dopisać trochę swoją historię do tego, że na przykład przyjaciel, mógł być to przyjaciel, który na przykład nas w danym momencie gdzieś tam wystawił, opuścił, zniknął z naszego życia z jakiegoś powodu. Ale dla mnie właśnie ma takie znaczenie i dopiero właśnie, co jest śmieszne, tydzień temu zrozumiałam, jakie to znaczenie miało dla mnie.
1: Będziemy po naszej rozmowie premierowo w Radiu Słuchacze wgrać twój najnowszy singiel, o którym właśnie rozmawiamy. To jeszcze tak a propos tego twojego procesu twórczego, czy zdarza ci się odcinać od muzyki, żeby na przykład ładować baterię, czy muzyka jest taką rzeczą, która ci się nie nudzi, nie męczy cię, mówiąc wprost? Jak ty to widzisz, tą pracę?
0: Mam wrażenie, że na pewno jestem gdzieś tam w styczności ciągłej z tą muzyką. Cieszę się, że na przykład muzyka, którą tworzę dla innych, jest bardzo różnorodna, co jakby daje mi też, mam wrażenie, takie uczucie odpoczynku, bo to, co tworzę dla siebie, jest na przykład zupełnie inne niż to, co na co dzień dla ludzi, bo projekty, które tworzę, to na przykład latino, i gdzie są po prostu różne połączenia tego latino, różne jakby podgatunki tego latino, które tworzę dla na przykład trzech takich bardzo fajnych klientek, z którymi wczoraj też na przykład tworzyłam, albo trap, który jest trochę chamski, i to jest też taka moja odskocznia, że mam okazję napisać coś trochę chamskiego dla klienta, albo nie wiem, techno, house, bo mam też właśnie drugi projekt, gdzie tworzę dla siebie właśnie takie mocniejsze gatunki, i to też jest dla mnie fajne wyzwolenie, więc mam wrażenie, że trochę otaczam się cały czas tą muzyką i ona jest cały czas i mi nie przeszkadza, ale na przykład, żeby sobie, może to nie jest odpoczynek, tylko po prostu jest etap, kiedy nie ma muzyki, to wtedy, kiedy sobie po prostu gdzieś tam czytam książki i odpoczywam, wtedy lubię mieć totalną ciszę, wtedy nie mogę słuchać niczego, bo zawsze gdzieś tam jednak emocjonalnie przyłączam się do tego, co słyszę. I ciężko mi jest, zauważam, że ciężko jest mi czytać jednocześnie i słuchać muzyki, nawet relaksacyjnej, bo to też mi coś tam wrzuca zawsze do głowy. Może dlatego, że też mam gdzieś tam stwierdzone już parę lat temu ADHD i zawsze jakieś te emocje przychodzą, ciężko je po prostu wywiać ze strychu, jak ja to zawsze mówię.
1: Przejdźmy do marzeń i planów na przyszłość. Co takiego jeszcze od Mai Kapłon, czy no właśnie, co takiego jeszcze od ciebie w najbliższym czasie? Nad czym będziesz pracować?
0: Myślę, że oprócz tego, że wydałam właśnie Nic nie działa, chcę. Teraz jest czas, kiedy mam czas na produkowanie, więc myślę, że coś wyprodukuję takiego prostego od serca, może nawet pod samą gitarkę akustycznego, żeby wrzucić. W ogóle mam też bardzo duże parcie ze strony ludzi, właśnie też na live'ach na TikToku, które sobie prowadzę, biorę sobie gitarę i gram dla ludzi, żeby stworzyć wersję akustyczną Nic nie działa, tak jak ty, więc myślę, że tutaj muszę nad tym mocno pomyśleć, bo chciałabym zrobić tę wersję akustyczną, jak sobie gram na gitarce, i skupić się właśnie na tym projekcie Maja Kapłon, ale oprócz tego jest projekt Mania Lawisz, gdzie tworzę po angielsku, i to jest taki projekt bardzo luźny, bo po prostu robię to, co jest pod nóżkę i co też zawsze lubiłam, czyli właśnie jakieś tech house'y, może nawet afro house'y będą, techno i wszystkie takie audio riverowe łupaninki trochę.
1: Czyli tak w różnych tych odnogach, gatunkach muzyki się obracasz, i tak też będzie. Tak jeszcze a propos tego, o czym rozmawiamy, to pewnie tutaj trudno by było o jedno słowo, o jedną naukę, ale czego ta droga artystki cię nauczyła przez te lata? Czy to jest jakiegoś rodzaju sumienność, czy to jest jakiegoś rodzaju podążanie za pasją, czy to jest, no właśnie, czego cię nauczyła? Nie będę zgadywał.
0: To jest w ogóle ciekawe pytanie, chyba pierwszy raz ktokolwiek mi je zadaje, ale jak sobie tak myślę, pierwsze, co mi teraz do głowy przyszło, to chyba w cierpliwości i nie mówienia sobie stop w tym wszystkim, bo wiadomo, że jakieś tam zawahania były, czy ja dalej jest sens to robić, czy dalej jest sens robić sobie, czy tylko zająć się tym, co jest dla innych, więc takiego luzu, żeby po prostu dać sobie ujść tym emocjom swoim i po prostu to robić, nie zastanawiać się, tylko gdzieś tam rzucać w eter, bo to jest po prostu, to są jakieś ułamki mnie, które składają mnie w jedno, a może dla kogoś te ułamki będą ważne. Więc myślę, że to jest cierpliwość i sumienność też, co jest, jak widać, w moich przerwach od publikacji, gdzieś tam wkładania kawałków w przestrzeń świata, troszkę trudne, ale bardzo mocno nad tym pracuję.
1: Okej, okay. W takim razie teraz to, na co czekają wszyscy od początku naszej rozmowy, czyli premierowo w Radiu Słuchaczy, twój najnowszy singiel Nic nie działa tak jak ty. Tak na koniec zapowiedz go naszym słuchaczom.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że ten utwór ujrzał świat, że właśnie wypłynął gdzieś tam całkowicie ze mnie i produkcja, i tekst, i melodia, więc mam nadzieję, że poruszy wasze serca, może niektórym też bioderka i wpisze się po prostu gdzieś tam w wasze życie. Bardzo zapraszam do posłuchania.
1: A w studiu Radia Słuchaczew była Maja Kapłon, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję także i pozdrawiam słuchaczy Radia Słuchaczew.

0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Nie!

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: W studiu Radia Sochaczew pani Anna Orzeszek, specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog, co ciekawe socjolożka, bizneswoman, kobieta przedsiębiorcza i gdybyśmy mogli,
3: dzień dobry,
2: na początku kilka słów o tym powiedzieć, jak z tej socjologii na własny biznes pani przeszła.
3: A no właśnie, to okazuje się ciekawy temat, ja wcześniej o tym tak nie myślałam, że to będzie na tyle ciekawe, ale chętnie wam opowiem, bo jak zaczynałam w ogóle studia, to była to socjologia. Socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi. No i tak, i obroniłam sobie wtedy tytuł licencjat. Następnie po socjologii poszłam na zarządzanie przedsiębiorstwem. I to była Politechnika Warszawska. I tam niestety nie obroniłam tytułu magistra, ale skończyłam 3 semestry i powstał wtedy biznesplan założenia salonu kosmetycznego. No i to było zarządzanie przedsiębiorstwem. Ja zawsze miałam w zamyśle mieć po prostu firmę, która będzie miała rozwiniętą kosmetologię, ale nie myślałam, że ja sama będę wykonywać usługi. Natomiast jednak, żeby pilnować ludzi i jakby znać się na wszystkim, wymyśliłam w trakcie już po tym, jak założyłam salon, studia jednak swoje, żeby zostać tym kosmetologiem. I urodził się pomysł studiów w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam studiowałam kosmetologię, skończyłam w 2018 roku, no ale to tak nie było planowo.
2: Jeszcze jedną ważną rzecz, tak? Że też pani bardzo skrupulatnie podeszła do tego, gdzie pani będzie studiować, czyli były pewne wymagania związane z jakością kierunku.
3: Tak, bo ja sobie zrobiłam rozeznanie, gdzie jest ta kosmetologia praktyczna, taka bardzo, bardzo rozwinięta i stwierdziłam, że no musi to być uniwersytet. W Warszawie nie było niestety żadnej takiej uczelni, no bo wiadomo, stąd bym miała najbliżej do Warszawy. Była Łódź, był Białystok, jednak najwyższy poziom był Kraków na Jagiellońskim.
2: A kiedy poczuła pani podczas właśnie tych początków taką myśl, tą pierwszą myśl na zasadzie, dobra, to robię coś swojego, idziemy w tą kosmetykę tutaj?
3: To znaczy, ja zawsze wiedziałam, że to ma być profesjonalny salon, dlatego nazywa się Prestiż. I od razu chciałam mieć wysoki poziom, najlepsze maszyny i tak dalej, najlepsze sprzęt i też najlepsze wykształcenie i pracowników, którzy są stricte też po studiach kierunkowych. Ja nie zatrudniam osób, które nie mają ukończonej szkoły wyższej.
2: I tylko zdradzę, że kilka bardzo ciekawych spotkań nas czeka na te tematy i też między innymi w przyszłości będziemy omawiać to, jak sprawdzić tę jakość studia, które nas interesuje, salonu i osób, z którymi będziemy współpracować albo u których będziemy chcieli decydować się na zabieg. To też będzie jeden z naszych tematów, natomiast zaczniemy od podstaw, czyli co to jest ta nasza skóra, jaką funkcję pełni, co to jest za organ, rzecz w ogóle, która trzyma nasze ciało?
3: Faktycznie skóra jest organem, funkcję spełnia przede wszystkim ochronną. Chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi i to, jak skóra wygląda, to też wiele świadczy o tym, co my z nią robimy, bo jeżeli jej nie chronimy i wynurzamy się na przykład na słońce bez ochrony i tak dalej, to widać, tak? Jak jesteśmy odwodnieni, to też widać. No.
2: Wszystko ma wpływ na naszą skórę, na kondycję naszej skóry?
3: To jak się odżywiamy, co ze sobą robimy, jak się nawadniamy i jakich kosmetyków używamy, to wszystko jakby jest kilku rzeczy naraz. To nie jest tylko i wyłącznie z zewnątrz, to też wewnątrz trzeba.
2: Czy pani jest ciepłolubna? Czy wypatruje pani słońca, jeżeli chodzi o tę porę roku, lipiec, sierpień,
3: tak,
2: lato?
3: Tak, ja kocham słońce. Ja zdecydowanie kocham słońce, uważam, że jest zdrowe i jakby wcale go nie unikam i też witaminka się wydziela, wiadomo, tak, potrzebna jest. Więc słońce tak, tylko odpowiednio.
2: A nasza skóra kocha słońce, zanim przejdę do tego właściwego pytania?
3: Tak.
2: Dobrze. Idzie lato, wyjeżdżamy na wakacje. Czy kremy z filtrem są ważne? Co dla osób o jasnej karnacji, co dla dzieci, co dla tych, którzy lubią się opalać? I czy faktycznie ta ciemniejsza karnacja wybacza więcej? Jeżeli ktoś ma ciemniejszą karnację, to znaczy, że to słońce mniej go będzie podrażniać?
3: To znaczy, ze słońcem to tylko tyle, że trzeba odpowiednio przygotować się chwilę wcześniej na to słońce, bo najwyższe promieniowanie UV mamy teraz akurat w maju i jeżeli się tak wynurzymy na słońce po zimie, nie przygotowując się wcale, no to skóra nie nadąży nam jakby wydzielić tej melaniny i no możemy się poparzyć, ale jak się przygotujemy chwilę wcześniej, no między innymi suplementując się witaminką D, można się chwilkę powynurzać tak, żeby to nie było, że od razu idziemy na słońce na takie wysokie, na godzinę, tak? Tylko powiedzmy pierwszego dnia na parę minut, innego dnia na parę minut, ta melaninka nam się zdąży wydzielić.
2: Dawkujemy sobie.
3: Dawkujemy i wtedy już poparzeń unikniemy.
2: To zapytam o te filtry.
3: O filtry, tak. Więc z filtrami to jest tak, no i tutaj będę jako kosmetolożka bardzo no, taka sceptycznie nastawiona, bo niestety kremy z filtrem to nie są tylko kremy z filtrem, tylko no tam jest bardzo też dużo chemii i jeżeli to jest coś nieodpowiedniego, coś co ma tylko napisane, że ma ten filtr w sobie, to czasem wcale nas nie ochroni. Załóżmy, że mamy dobry filtr, tak, że ten filtr jest po prostu w sadzie w środku, no to okej, tak, jak najbardziej. No jednak chroni nas przed poparzeniami słonecznymi. Jeżeli mamy się ochronić w ten sposób, to po prostu musimy się skupić na tym, czy ten krem faktycznie ma filtr w sobie, czy jest tylko tak napisane, bo niestety rynek jest taki, że może być napisane, a nas nie ochroni.
2: Okej, a osoby z jasną karnacją, które gdzieś tam w planach mają wyjazd, czego powinny szukać na półkach? Wysokiego filtru?
3: No wysoki filtr. 50, teraz są nawet 100. Mało kto o tym wie, ale do twarzy jest już filtr 100 i on faktycznie jest. Myślę, że gdzieś tam apteczne, tak, te drogeryjne to już jest taki różny temat.
2: To jeszcze zapytam panią o to, co ja usłyszałem. Usłyszałem takie zdanie, że jeżeli zastanawiamy się nad kremami na wakacje, nad właśnie kremami z filtrem, warto sięgać po te produkty dla dzieci, bo są lepszej jakości często niż dla dorosłych. Czy to prawda, czy to kwestia sprawdzenia indywidualnie, co tam na tej etykiecie będzie?
3: Myślę, że to zależy od firmy, która to produkuje. Ja bym wszystko jednak radziła w polskie, że jak z tyłu na etykiecie będzie made in wiadomo co, to lepiej tego nie używać, a tego jest coraz więcej i to nie jest kwestia dla dzieci czy dla dorosłych, tylko kwestia jednak producenta i faktycznego stanu, czy tam jest ten filtr, nie?
2: To jeszcze zapytam o solarium, bo też jest grupa miłośników opalania przez cały rok. No i co z tym solarium? Czy to koliduje z tym słońcem na zewnątrz, czy nie? Czy tutaj jest miejsce, żeby gdzieś tam korzystać i chodzić? No i za moment też przejdę do ważnego pytania związanego z tym, co będzie, gdy przesadzimy.
3: Dobrze. Więc tak, no i znowu tutaj będzie tak nietuzinkowo, bo przeważnie kosmetolodzy mówią, oj, solarium absolutnie nie, nie, nie. A ja mówię, okej, to jest okej. Jeżeli to jest kilka minut, to jest tylko dla przygotowania skóry przed latem, powiedzmy 5-6 minut, wyłączyć opalacze twarzy i w tą stronę to jak najbardziej, bo jednak ja słyszałam wiele opinii, ale solarium było i jest od tylu lat i no nigdy nikomu nie uważam, że spowodowało solarium raka. To nie to, to tworzy. Więc solarium jak najbardziej, tylko w odpowiedni sposób. Nie spalać się na tym solarium. Słuchać też pracownika, tak, że nie poleca tam na, nie wiem, 8-10 minut bez przygotowania, bo ktoś nagle chce szybkiego efektu. Tylko powolutku opalacze twarzy wyłączyć i jak najbardziej ja bym była za, jeżeli to tylko jest delikatne przygotowanie skóry przed latem. Natomiast jak ktoś ma w planach chodzić non-stop i całorocznie i spalać tą skórę na solarium, no to niestety to bardzo widać, jak przyspiesza efekty starzenia się skóry. No to po prostu widać. Tak? No, ja osobiście chodzę bardzo rzadko i wyłączam opalacze twarzy i tak też polecam robić, bo uważam, że to jest bardzo dobra metoda na przygotowanie się.
2: To jeszcze zapytam coś z pani branży. Jest pani w pracy, nagle ktoś wpada i krzyczy pomocy, ratunku, przesadziłam, jestem spalony i co robimy w takiej sytuacji? Słyszałem o jogurtach, maślankach, słyszałem o różnego rodzaju wyrobach piankowych, które się nakłada. Co zrobić, jak się ratować, żeby po prostu nie spłonąć?
3: No tak, no to jeżeli już się stało i się nie przygotowaliśmy wcześniej, wcześniej, co przed chwilą mówiłam, no to przede wszystkim nie panikować i nie nakładać sobie rzeczy, których nie znamy na twarz i na pewno nie peelingować tego. Schłodzić tak, jakbym polecała jakiś alginat, algę, maskę, coś chłodzącego, nawilżać jak najbardziej, jednak uważać, żeby po prostu w produkcie może tam być witamina E, bardzo często w produktach dla dzieci jest ta witaminka i ona jakby schłodzi, złagodzi. Natomiast no nie panikować, no już się stało, no co my zrobimy? No aby teraz nie popsuć jeszcze bardziej, bo dosłownie wczoraj miałam taką sytuację, wpadła dziewczyna cała czerwona jak burak, mówi 15 minut była na słońcu i cała czerwona skóra jej będzie schodzić. No ja byłam na słońcu tego dnia pół dnia i nawet śladów nie widać, tak? Przygotowywałam się wcześniej. Ona była 15 minut, cała czerwona, nałożyłam jej algę, witaminę E. Myślę, że pomaga, ale no co?
2: To jest kojące doraźnie, czy pomoże złagodzić też te...
3: I kojące i jedno i drugie, tak? Bo witamina E przyspiesza nam proces regeneracji skóry, schłodzenie również i doraźnie i też no jakby mniejsze będą potem powikłania, tak? Skóra nie będzie tak mocno schodzić.
2: To jeszcze podpytam w takim razie, co powinniśmy mieć w domu, gdy takie rzeczy mogą się przydarzyć, gdy mamy jasną karnację albo nasze dzieciaki w sumie poprzedniego lata już raz się spaliły, bo za szybko wyszły na słońce. Co warto mieć w domu albo w tak u siebie, co doraźnie pomoże?
3: Wtedy pomaga wszystko, co jest chłodne tak naprawdę. No ja osobiście mam takie wkładki do lodówki żelowe, które się chłodzi, ale nie do minusowych temperatur, tylko takich no powiedzmy 2-5 stopni, żeby wiadomo nie przykładać sobie mrożonki do tego, bo to będzie jeszcze gorzej, bo to jest szok termiczny dla skóry. Tylko coś oczywiście chłodnego, ale takiego delikatnie chłodnego. Ewentualnie jakiś tam ręcznik schłodzony wodą, żeby ten okład chłodny był, ale żeby nie było szoku, bo no jak słyszę, że ktoś wtedy sobie bierze, biegnie po mrożonkę albo lód i się obkłada tym wszystkim, no to nie, to jest jeszcze gorzej, bo to jest szok totalny dla skóry. Tu ją żeśmy najpierw spalili, tak, w jedną stronę, a potem ją zmrażamy. Ulgę przynosi, ale efektów dobrych nie.
2: Okej. Bardzo ważne letnie tematy. Przed nami kilka słów na temat i zabiegów, i tego, kto gości w salonach kosmetycznych. Okazuje się, że różnica w porównaniu z tym, co było 10-15 lat temu, jest znaczna. I o tym porozmawiamy sobie w kolejnym naszym spotkaniu. A moim gościem była specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też,
7: to poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarcz.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
8: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddy.
9: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Janiak i jestem lektorką języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego British House w Sochaczewie. Dzisiaj przychodzimy do Państwa z różnymi pomysłami, jakie możemy wykorzystać podczas wakacji, aby pracować z dzieciakami, bawić się w różnoraki sposób. Jest ze mną również moja koleżanka Martyna Zygmuntowicz.
10: Dzień dobry wszystkim.
9: Na początku chciałabym krótko opowiedzieć, czym jest metoda Teddy Eddy i dlaczego właśnie to ona, dlaczego ta metoda jest tutaj dla nas bardzo istotna. Metoda Teddy Eddy to metoda, która nie tylko uczy dzieci, ale pozwala nasiąkać tym językiem angielskim. Uczymy dzieci całych zdań, naturalnych zwrotów, a nie tylko pojedynczych słówek. Wszystko kręci się wokół niesfornego misia, który potrafi płatać różnorakie figle i to właśnie sprawia, że metoda języka angielskiego Teddy Eddy jest niesamowita i łatwo przyswajalna przez dzieci. Miś Teddy Eddy mieszka w kolorowej skarpecie. Myślę, że to jest również bardzo ciekawa informacja. Miś Teddy Eddy spotyka się z dziećmi w wieku od 2 do 7 lat i dzieci nie przychodzą do nas na zwykłe lekcje. To jest po prostu zabawa, w której komunikacja dzieje się tak po prostu przy okazji. I dokładnie to samo podejście chcemy przekazać na wakacjach. Przygotowałyśmy kilka sposobów do pracy z dziećmi na wakacje, po to, aby dzieciaki w wakacje miały również możliwości na pracę z językiem angielskim. Ktoś powie, po co dzieciom angielski wakacje? I tu właśnie tkwi cały sekret. Wakacje to oczywiście czas na odpoczynek, ale my stawiamy na świadomy odpoczynek. Taki, w którym łączymy totalny luz z wartościowym rozwojem. językiem angielskim można się po prostu bawić. A nasza szkoła British House przygotowała na lato genialne propozycje, z których możecie skorzystać wraz ze swoimi dziećmi w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym. Po pierwsze, ruszyliśmy z niesamowitym lokalnym projektem. Weszliśmy we współpracę z restauracją C'est la vie. W każdy wtorek, dokładnie w godzinach od 16 do 17, zapraszamy absolutnie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym na całkowicie bezpłatne, godzinne zajęcia z elementami metody Teddy Eddy. Rodzice mogą wypić pyszną kawę, a dzieciaki wchodzą w świat angielskiego przez fantastyczną zabawę. Po drugie, dla tych, którzy szukają czegoś bardziej intensywnego, mamy mini półkolonie z misiem Teddy Eddy. To codzienne, nie dwugodzinne turnusy przez cały tydzień. Są one pełne gier, ruchowych szaleństw i oczywiście z naturalnie językiem angielskim. A co jeśli jedziemy na Mazury, nad morze albo złapie nas deszcz? O tym też pomyśleliśmy. Nasze dzieciaki dostają dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej oraz aplikacji, które wspierają naukę w podróży. Jest to aplikacja, która nazywa się Plac Zabaw i wszyscy nasi kursanci mają do niej dostęp aż do końca sierpnia. Więc angielski jedzie z waszymi dzieciakami na wakacje, ukryty w telefonie bądź w tablecie, jako świetna gra. Mamy również propozycje różnych gier i zabaw, w które mogą się angażować rodzice. Są to proste zabawy, które nie wymagają większego przygotowania i teraz poproszę moją koleżankę o to, aby przedstawiła nam kilka sposobów na aktywny wypoczynek z dzieciakami w domu z językiem angielskim.
10: Dziękuję Kasiu za przekazanie głosu. Jednym z takich prostych sposobów, który mogą wykorzystać rodzice podczas zabaw z dzieckiem w domu, to bardzo znana i prosta gra Simon Says. Jest to gra ruchowa, więc bardzo lubiana przez dzieci. Tutaj informacja dla rodziców, którzy może obawiają się, że jeśli nie znają angielskiego, to nie będą w stanie się z dziećmi bawić. Można znaleźć gotowce w internecie, gotowe zwroty, które można wykorzystać podczas takiej zabawy. Są to proste komendy typu touch your nose, clap your hands, turn around, sit down. Dziecko może się tutaj wcielić w nauczyciela i wydawać komendy rodzicowi. Myślę, że to też jest fajne wykorzystanie angielskiego przy zabawach w domu, w wakacje. Na luzie, bez stresu, w ten sposób dziecko naturalnie będzie ten język przyswajało i myślę, że chętnie będzie korzystało z takich zabaw, czy to z rodzicami, czy z rodzeństwem w domu.
9: Bardzo dziękujemy słuchaczom za wysłuchanie naszych propozycji na spędzenie wolnego czasu z dzieciakami. Mamy nadzieję, że zobaczymy się już niedługo albo w restauracji C'est la vie, albo w naszej szkole i do usłyszenia w kolejnej audycji.
10: Do usłyszenia.
8: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane Centrum Metody Teddy Eddy.

0: serce.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
5: Na zegarach punktualnie 18, a sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
6: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
7: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
6: Oczekiwania dotyczą całego kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
8: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
6: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołaz. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
7: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale zbyt wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
6: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: No cześć, dobry wieczór. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dobrą, prywatkową zabawę w Radiu Sochaczew, no bo rozpoczynamy, moi drodzy, właśnie muzycznie, imprezowo ten sobotni wieczór. No i oczywiście możecie się pozdrawiać. To jest cały czas element, który nie słabnie, który cały czas obecny z prywatką. Także jeśli chcielibyście komuś pomachać, komuś złożyć życzenia z okazji Dnia Naleśnika, to akurat nie dzisiaj, ale z każdej okazji, jaką tylko chcecie, no to możecie to robić albo na Facebooku, albo na przykład wysyłając SMS-a pod numer 7248, w treści wpisujecie Radio Sochaczew, pauza, przerwa, spacja, dalej treść waszych pozdrowień i one na pewno nie zginą, one na pewno do nas trafią, a my roześlemy je na naszej antenie dalej. No to co? No to bawimy się wspólnie. Jakie macie plany, co robicie w ten weekend? Dajcie znać na naszym Facebooku pod najnowszym postem. No i zaczynamy mocno, moi drodzy, bo to już trzeba zacząć w ten sposób, trzeba to zagrać. Alice DJ, Better of Alone, na początek 18, Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

Tak jest. Rozpoczęła się prywatka w Radiu Sochaczew. No i można na przykład tańczyć makarenę. Proszę bardzo. Kto zna cały układ? Ręka w górę, później druga ręka w górę. No i później to już wiecie, to już jakoś leci. To zazwyczaj tak to wygląda. No to rozpoczęliśmy, słuchajcie, tą weekendową, pierwszą w tym miesiącu zresztą prywatkę w Radiu Sochaczew. No bo 4 lipca. Jakie macie plany na ten weekend? Jak go spędzacie? Co takiego robicie? Co będziecie robić jutro? Dajcie znać na naszym Facebooku. Na przykład pod najnowszym postem w komentarzach. No i ja oczywiście przypominam, że możecie też pozdrawiać swoich przyjaciół, swoich znajomych, swoją rodzinę, sąsiadkę, sąsiada. No możecie pozdrawiać kogo tylko chcecie. 7248 to jest numer SMS, pod który wysyłacie numer treści Radio Sochaczew, a później treść waszych pozdrowień. No to tak, żebyście słyszeli, że rozpoczęliśmy dzisiejszą sobotnią zabawę, no to już teraz państwo gwiazdowscy z nami. Mik nie ma mocnych na Mariole, więc ja przy tej okazji każdą Mariolę serdecznie pozdrawiam. Za chwilę także Pitbull się pojawi na 94,9 FM.

0: Pitbull, International Love, czyli międzynarodowa miłość. A propos międzynarodowej miłości, no to można się zakochać w mundialu. Oj, można. Niektórzy to prawie wszystkie mecze oglądają. Są tacy, a są tacy, którzy nawet wszystkie. Słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, co takiego w ten wieczór można obejrzeć, no to na przykład Kanada-Maroko, to już za niespełna 40 minut o 19 się rozpocznie. Dzisiaj także Paragwaj i Francja o 23. No, a z takich meczów, które są będą ciekawsze, to na pewno jutrzejszy mecz Brazylia-Norwegia. To jest spotkanie, na które wiele osób czeka. No i jak z tymi mundialami bywa, to są też niespodzianki, jak dobrze zapewne wiecie. To, co ostatnio w meczu z Argentyną zrobiło Cabo Verde, czyli Wyspy z Zielonego Przylądka, przejdzie do historii drużyny, które po prostu dały się lubić i które walczyły za żarcie o dalsze miejsca na tym turnieju, które nie poddały się bez walki. No i takie właśnie emocje piłkarskie przy okazji mundialu tam lubimy. Tak jest, zdecydowanie. Tu prywatka w Radiu Sochaczew. Mamy zamiar się świetnie bawić już za moment YMCA, także będzie można tańczyć, będzie skuter, Shanghai czy Madonna, Like a Prayer, ale w delikatnym, prywatkowym remiksie. To już za chwilę. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Prywatka z Radiem Sochaczew.
10: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
11: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
12: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama.

Tu Prywatka z Radiem Sochaczew. Słuchajcie, przeglądam internet w poszukiwaniu memów i tego, czym żyje a propos mundialu. No i na przykład Norwegia i ich porównania do Wikingów. To jest coś, co stało się bardzo popularne za sprawą tego właśnie mundialu. Cały internet o tym mówi. No zresztą nie wiem, czy widzieliście i w jaki sposób właśnie Norwegowie cieszą się i jaka jest ich przyśpiewka. No to musicie zobaczyć koniecznie w internecie te filmiki, bo to jest absolutnie coś, czego się nikt nie spodziewał po tym mundialu, a co zawsze przy okazji tego typu imprez się pojawia i cieszy wielu osób. Norwegia z Brazylią zagra jutro. Sam jestem ciekawy, jak ten mecz będzie wyglądał. Co tam u was w ten weekend? Czy oglądacie mundial, czy może coś zupełnie innego, a może się gdzieś wybieracie? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew koniecznie. Teraz muzycznie u nas Shanghai, Désolé, czyli Paris z Paname. Za chwilę także Madonna, DJ Rezi, Like a Prayer.

0: To jest właśnie Madonna, DJ Desi, Like a Player. W takim właśnie remiksie prywatkowym na 94.9 FM. Bawimy się wspólnie, a my się dopiero rozkręcamy, moi drodzy, bo dopiero 20 minut do 19. Słuchajcie, sprawdzam, co na mundialu słychać i tam na przykład w internecie mnóstwo komentarzy na temat tego, w jaki sposób Chorwacja została z turnieju wyeliminowana. No, właściwie odpadła przez włosy, bo rzeczywiście w momencie, kiedy ta piłka została uderzona przez jednego z piłkarzy, no to chip, który był umieszczony w piłce, to wykrył, a na powtórkach nie było do końca widać, czy właśnie chorwacki obrońca tę piłkę zdobył, czy ją dotknął właściwie. Tak, napastnik chorwacki. W związku z tym tutaj, przy tej sytuacji, że Chorwacja odpadła przez włosy, dopiero można powiedzieć, że o włos było to zwycięstwo i gra w turnieju dalej. Za chwilę Captain Jack, Galvi Remy, Poleczka, ale w remiksie oczywiście. Galantis również się pojawi, Sanach, Vito Bambino, ale jazz to też już za moment. Radio
1: Sochacze. Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
0: No i to wspomniany Captain Jack, Dream a Dream, już teraz w prywatce.

Tu Radio SHF. Ten sobotni wieczór trwała prywatka. A ja zapytałem sztuczną inteligencję, pani sztuczną inteligencją, albo pani, jakie są trendy imprezowe na 2026 rok? No i sztuczna inteligencja odpowiedziała mi w następujący sposób, że aktualnie hitem są motywy z pogranicza magii, na przykład Zaczarowany ogród. Tak, także, znaczy ja nic z tego nie rozumiem, ale jak może byście chcieli jakiś motyw imprezowy zrobić, no to proszę bardzo, Zaczarowany ogród jest modny. Modny jest na przykład gotycki las maskarad, cokolwiek to znaczy. Dzięki sztucznej inteligencji, fajnie, że jesteś, fajnie, że się mogę dowiedzieć nowych rzeczy. Także już wiecie, że jak robić tematyczne imprezy, no to albo gotycki las maskarad, albo Zaczarowany ogród, nie ma za co. A w Radiu Słuchaczew trwa najlepsza impreza w Słuchaczewie okolicach, no bo to prywatka w końcu. Galantis, Alien już teraz, za chwilę Sanach, Vito Bambino, ale bardziej imprezowo.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Tu Prywatka w Radiu Sochaczew. No to przypomnę o naszych pozdrowieniach. Właściwie do waszych pozdrowieniach. Możecie wysyłać SMS-owo na numer 7248, wpisując Radio Sochaczew i treść tych pozdrowień. Na Facebooku, na Instagramie, w wiadomościach prywatnych też. Proszę bardzo, najnowszy post, wasze komentarze również to jest dobre miejsce. Ale też do nas możecie dzwonić. Tak zrobił słuchacz Kuba. Halo, dzień dobry, cześć.
5: Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza oraz całą ekipę Radia Sochaczew. Chciałbym poprosić o piosenkę z Kolim i Blanka Niewinna.
4: To był Kuba, pozdrawiamy serdecznie. No dobra, no to w takim razie z Kolima, z Blanką zagramy. Z Kolim zresztą zagrał niedaleko Sochaczewa w Łowiczu dzisiaj o 15 na Dniach Łowicza. Może ktoś z was był? Chce się podzielić wrażeniami, jak było? Też dajcie znać. Z Kolim, Blanka Niewinna w Prywatce. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Nie jest...

Believe. Best Lovers United w prywatce, czyli taka Cher, nieco bardziej z większymi basami. O, może w ten sposób. Pytam was, jak spędzacie ten weekend, jakie macie plany, co robicie. No i na przykład Ela napisała, że ona trochę czasu spędziła na ogródku przy pieleniu chwastów, a teraz odpoczywa, bo jak sama pisze, plecy dokuczają. No tak, więc pracowity dzień, no to należy się odpoczynek. To jest bardzo dobra proporcja i takiej życzymy, żeby już dalej było tylko i wyłącznie spokojniej, tylko więcej tego odpoczynku. Takiego właśnie wieczoru. Co jeszcze robicie? Jest z nami Kuba, który jest w każdą sobotę do samego końca i serdecznie pozdrawia. Pozdrawiamy również. No właśnie, a propos pozdrowień, no to przypomnę, że pozdrawiać możecie na Facebooku, Instagramie Radio Sochaczew albo poprzez numer SMS 7248 o treści Radio Sochaczew i pierwsze słowo razem pisane, a później treść waszych pozdrowień. A ja tak sobie patrzę, co tam na mundialu i o czym internet mówi w kontekście takim piłkarskim. I teraz chyba najbardziej piłkarska piosenka prywatkowa, która się pojawia tu co jakiś czas i przy której ciężko wysiedzieć. Bo to jest grupa Two Unlimited, No Limit. No i tutaj aż się chce po prostu skakać. 9 minut po 19. Tu prywatka na 94 i 9 FM.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszew. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
2: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Światło miga, to prywatka w Radio Sahacze w 30 minut po 19. Co tam u was? Co robicie w weekend? No na przykład Dorota pisze, że miała

Jesteś na dyskotekę nad zalew, ale chyba zostanie w domu z racji tej pogody. No bo trochę chłodno i trochę wieje. No to prawda zdecydowanie. Chociaż no czasem jest tak, że z tą pogodą to się nikomu nie dogodzi, no bo jest z jednej strony upały, z drugiej strony nagle się robi chłodno, ale to tak z drugiej strony, z trzeciej strony jest w naszym kraju, że raz jest gorąco i po prostu jest za bardzo w jedną stronę, a później jest za bardzo w drugą. Ciężko to wypośrodkować. Pani pogodo, proszę tak mniej więcej próbować wypośrodkować. To jest to, co faktycznie o co wiele osób prosi. A wy prosicie także w prywatce o wiele imprezowych hitów. Te dla was mam jak najbardziej. James Hype, More Than Friends już teraz. Za chwilę także hit TikToka, Instagrama i wszystkich mediów społecznościowych. Czyli Hugel, Moving to the Sun też już za moment, Joel Corey i Akcent. Tak, Zenek Martyniuk też się u nas pojawi.

0: Tak jest. To jest prywatka w Radiu Słuchacze. Fakcent i przekorny los. No mówiłem, że będzie Zenek. Jest, musiał się pojawić. Jak najbardziej. Dobrze go posłuchać w ten sobotni wieczór. No i troszkę przy nim podęsić. Słuchajcie, a propos dobrych informacji, no to Hubert Hurkacz podczas tegorocznego Wimbledonu pokazuje grę na najwyższym poziomie i po drodze do czwartej rundy, w której się znalazł, pokonał dwóch tenisistów, Kaspera Ruda, Tommy'ego Paula, a kolejnym rywalem Polaka będzie Jan Lennard Struff. Niemiec to jest autor jeden z największych sensacji turnieju, bo wiemy, wyeliminował Daniła Niedwiediewa. Kiedy Hubert Hurkacz zmierzy się właśnie z Janem Lennardem Struffem? Otóż już jutro w to niedzielne popołudnie, także zobaczymy, jak sobie poradzi, ale niemniej jednak no jest w gazie Hubert Hurkacz, więc no dmuchamy, słuchajcie, dmuchamy tak, żeby ta piłeczka tenisowa wlatywała w kort tam, gdzie ma wlatywać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Reklama.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: Prywatka z Radiem Sochacze.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
6: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość. O jak mi...

Mejki zabojane w prywatce w Radiu Saharze. Słuchajcie, ja tylko wam rzucę, że po 20 coś dla was będę miał w prywatce. Tak, będę miał coś dla pań będzie coś do wygrania. Także słuchajcie nas uważnie, a być może to właśnie do was ta nagroda powędruje. A co to za nagroda? No, tego jeszcze zdradzać nie będę. Po 20 wszystko będzie jasne.

0: Radio Sochacze. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
5: Tu prywatka w Radio Sochaczew już po 20. Mam nadzieję, że to jest przyjemny sobotni wieczór u was i że taki zostanie. Offenbach, tym zaczynamy godzinę 20. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: płyniemy. Tak, gra dla was prywatka w Radiu Sochaczew. No właśnie, bajera jak jest, to zawsze jest dobrze. Takie rytmy jak najbardziej lubimy na 94 i 9 FM. A tymczasem przypomnę, że cały czas możecie się pozdrawiać wzajemnie, składać życzenia i tak dalej, i tak dalej. Robicie to albo SMS-owo, albo na Facebooku, albo na przykład na Instagramie, albo nagrywacie głosówki, tak jak nasza słuchaczka Dorota. Cześć!
1: Cześć Oskar, cześć radio, cześć słuchacze. Serdeczne pozdrowienia od Doroty dla was wszystkich i dla mojej siostry Elżbiety. Poproszę piosenkę Hypnotize Purple Disco Machine. Dziękuję bardzo.
0: No to słuchaj Doroto, droga, pozdrawiam to przede wszystkim bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, mam nadzieję, że to jest przyjemny wieczór dla ciebie i pozdrawiamy siostrę. A propos tego Purple Disco Machine, to mam już teraz substitution z Kungsem. Mam nadzieję, że całkiem okej. Okay. To jest ten numer, który już teraz na 94.9 FM, także fioletowa maszynka do tworzenia disco hitów to już teraz właśnie u nas.

0: Danza Kuduro, czyli Lucenzo i Don Omar prosto z Puerto Rico, bo stąd właśnie ten hit pochodzi. Tu prywatka w Radiu Słuchacze, a już za kilka chwil do kogoś z was trafi, mam nadzieję, pewien prezent, który dla was mamy w konkursie do wygrania. Już za chwilkę, już za moment będzie to możliwe, także jeśli jesteście zainteresowani, a raczej zainteresowane, bo to dla pań, no to już za chwilę, gdy tylko powiem, że to jest ten moment, wykręcicie numer do Radia Słuchacze i powalczycie właśnie o tę nagrodę, to już za momencik.
1: Radio Słuchacze. Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Tu prywatka z Radiem Sochaczew. Słuchajcie, to jest ten moment. Poszukuję pewnej pani, która chciałaby zawalczyć o nagrodę w naszym konkursie. Tak, tylko od pań odbieram w tym momencie telefon. 46 863 22 22 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest z nami?
1: Anna.
0: Cześć. Czy ty domyślasz się może, jakiego rodzaju gadżety mogę mieć dla ciebie, czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. A jak powiem, że to jest związane z pewnym artystą, który jest na topie i który, dzisiaj na przykład był w Łowiczu.
1: Skolim,
0: tak jest. To już wiesz, że mam gadżety właśnie z Kolima. Kojarzysz, słuchasz, lubisz?
1: Tak, tak, lubię.
0: No dobra, no to pytanie do ciebie jest następujące, bo nie wiem, czy wiesz, ale Skolim pojawi się w to lato w powiecie sochaczewskim dwukrotnie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, na jakiego rodzaju imprezach i gdzie?
1: No w Sochaczewie na pewno.
0: W Sochaczewie na pewno, to raz, w WSC Festival, tak?
1: Tak. No i jakaś podpowiedź?
0: No i podpowiedź, impreza coroczna związana z pożegnaniem lata.
1: Iłów,
0: tak jest.
1: Tak, tak.
0: No, to jest poprawna odpowiedź, to tak dla uzupełnienia. Skolim w amfiteatrze 23 sierpnia w Sochaczewie na WSC Festiwalu, a 27 sierpnia na boisku szkolnym w Iłowie w ramach tego wydarzenia. No dobrze, no to ten test na skolimiarę, że tak powiem, zdany. Trafiają do ciebie gadżety, czy chcesz kogoś pozdrowić, komuś pomachać?
1: Oczywiście pozdrawiam całe Radio Sochaczew i wszystkich słuchaczy.
0: No to w takim razie pozdrawiamy, a ty się ze mną nie rozłączaj.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Lubię ten numer, bo zawsze taki klimatyczny. Don't you worry, child, czyli Swedish House Mafia. Za moment także pojawi się Stachurski, Diana, Culture Beat, Hypaton, Deorro. A to wszystko w prywatce. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: To teraz w prywatce Be My Lover, czyli La Bouche, ale w remiksie Davida Guetty i Hypatom. Za chwilę także Deorro, już bez remiksu.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Słuchaczy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Słuchajcie, już o tym informowaliśmy. No bo jakiś czas temu Trips w swoje media społecznościowe wrzucił koncert, no i datę, i Sochaczew, i tak jakoś to wyglądało jak WSC Festival. A teraz oficjalnie miasto Sochaczew potwierdziło, że ten DJ, producent muzyczny, wystąpi w ramach WSC Festiwalu, także Trips już oficjalnie kolejną gwiazdą podczas WSC Festiwalu w Sochaczewskim Amfiteatrze. No, to już wiemy. Kiedy? 21 sierpnia wystąpi. To skoro tak, to w prywatce na początek 21 Trips z Mikolasem Josephem w duecie Hard to be Humble.
5: Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. Dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

Cassandra. Ola, ola. W prywatce w Radio Sahaksa. No i właśnie tak to przyjemnie płynie. Co takiego robicie w ten wieczór? Dajcie znać na naszym Facebooku, a jakie może macie plany na jutro, na niedzielę? Też możecie napisać. Jak najbardziej. Facebook, najnowszy post, komentarze dla was, aktualne. Możecie tam pisać, jak najbardziej. No i się też pozdrawiać wzajemnie. O tej opcji cały czas przypominam. Słuchajcie, a propos tego, co aktualnie jest najbardziej na czasie, to wiele osób na przykład w internecie chwali się, że jest na openerze. Tak, to już jest znany mem, że no nie mogę gadać, słuchaj, bo jestem na openerze, także teraz ale później jest takie pytanie, ale to ty do mnie dzwonisz. A, nie mogę, słuchaj, rozłączam się. Więc to aktualnie jest ta sytuacja, z którą w internecie mamy do czynienia. Wiele osób w ten sposób chwali się tym, że jest. A ja, słuchajcie, mnie w tym roku na openerze nie ma, bo to była moja świadoma decyzja, tak. To nie jest kwestia tego, że nie stać mi było na bilety. Po prostu chcę lepiej spędzić czas, tak, na przykład na prywatce w Radiu Sahaksa, także no, to była moja świadoma decyzja.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Migi, mocna strona w prywatce, w Radio Sochacze, a internet mówi o historii, o śląskim Jurassic Worldzie, prawdopodobnie o czymś takim. Chodzi o to, że rzeczywiście na Śląsku pewna pani zgłosiła policji, że napadł ją krokodyl. Policja przyjechała, no i co ustaliła? Otóż gad był wykonany z gumy, był to krokodyl. Gumowy, tak. To po prostu taka zabawka, coś na wzór być może takiego krokodyla, który pływa po wodzie. No a jednak policja musiała zostać powiadomiona, przyjechać i ocenić właśnie to zdarzenie. No coś czuję, że w obliczu tego, że już teraz lato, wakacje i coraz więcej wyjazdów i w obliczu różnego rodzaju również zwierzęcych materacy do pływania, to takich newsów będzie zdecydowanie więcej. Ja już się nie mogę doczekać.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Nie wiem, czy dowiedzieliście, ale Luna, która śpiewa m.in. Baila mi ritmo, a także Bailando czy Vamos a la playa, pochodzi, uwaga, z Holandii. Tak, to jest ta ciekawostka, która w prywatce w Radiu Sahaczew. A czemu nie? To teraz z Holandii, tudzież Hiszpanii, przenosimy się do Francji, bo tam w 1980 roku wszyscy zwariowali na punkcie pewnego przeboju, który stał się hitem w całej Europie, a później także i w Stanach Zjednoczonych. No i nie schodził z list przebojów w różnych krajach, czasem nawet i pozostając na tych listach przez 15 tygodni. Mowa o utworze Disco, rocznik 1980 i francuska grupa Ottavan. No dobrze to znacie. No to już teraz można się pobujać z prywatką, jak nie nóżką, to głową, no bo do tego kawałka nie da się inaczej.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa. Reklam.

0: Tu prywatka w Radiu Sochacze. 14 minut do 22, a muzycznie u nas m.in. Aleksandra Stan, Get Back. Sprawdzam, co się dzieje na mundialu, a tam Maroko wygrywa 3-0 z Kanadą. To znaczy już wygrało, bo to po tym meczu. Niemniej jednak to właśnie drużyna Maroko pokazała prawdziwą jakość piłkarską. No i po raz drugi z rzędu na mundialu melduje się w 1/4 finału Mistrzostw Świata. Niektórzy przed tym turniejem tak się zastanawiali, kto może być tym czarnym koniem. No i drużyna Maroko rzeczywiście wśród tych czarnych koni była wymieniana. A tutaj z gospodarzem poniekąd, czyli z Kanadą, również poradzili sobie znakomicie. Azdin Unahi to jest ten piłkarz, którego imię i nazwisko teraz będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, a kto wie, być może po takiej formie mundialowej zostanie kupiony do jakiegoś lepszego klubu.
1: Radio Sochacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.
0: Tu prywatka w Radiu Sochaczew. Co tam u was? No na przykład dostaliśmy pozdrowienia. Arek do nas napisał, że pozdrawia swoją kochaną Jacię i całe Radio Sochaczew. No to pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Dla tych, którzy lubią szanty, morskie opowieści, Wellerman, Nathan Evans, do początek 22 w prywatce.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Tu prywatka, 15 minut po 22, a ja czytam, że w tym roku sienice zakwitły wyjątkowo wcześnie. To w ramach Uniwersytetu Gdańskiego takie informacje od tamtejszych ekspertów. Także już w połowie czerwca były obserwowane te zakwity, no i a te się zwykle pojawią w lipcu, także jest szansa, że się wszystko przesunęło i teraz, gdy wrócą do nas upały za tydzień albo dwa, no to powinno być to nasze polskie morze bez sinic. Takie są prognozy, także być może dobrze, że już mamy to z głowy i teraz kto z was jeszcze na przykład planuje urlopy, no to jest duża szansa, że uda mu się wypocząć nad polskim morzem i nawet wejść do wody. Tak. Także kibicujemy, życzymy sobie wszyscy tego, żeby tak było. Z Kolim już teraz, za chwilę Gigi D'Agostino w prywatce w Radiu Sochaczew.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Wiecie co, z niektórymi numerami jest tak, że sobie człowiek o nich przypomina cały czas i cały czas przypomina, jakie one są dobre. Darius Finally, Do It All Night, Michael Mind to jest właśnie jeden z takich numerów. A on już teraz w prywatce. 28 minut po 22. A propos tego, co aktualnie jest hitem internetu, to po raz kolejny na ustach wszystkich jest bramkarz reprezentacji Wysp Zielonego Przylądka, Cabo Verde, czyli Vozinha, który po ostatnim meczu podszedł do Leo Messiego, powiedział: Leo, dzięki, jesteś najlepszy. Jak sam relacjonował, poprosił o koszulkę meczową, Messi się uśmiechnął i powiedział: oczywiście, dam ci ją w tunelu szatni. Wyobraźcie sobie, 40 lat, nie miał żadnych oczekiwań wobec tego turnieju, a tu okazuje się, że dostaje koszulkę Messiego, z którym grał i którego strzały parował na bramkę. No to jest historia absolutnie niesamowita. Ja myślę, że taki bramkarz Vozinha to powinien doczekać się swojego własnego filmu. No bo to, żeby nie było tak, że to jest tylko taki, że to był taki tylko piękny sen. Właśnie, piękny sen to utwór zespołu Defis, który już teraz.

0: A za niecałe 19 minut rozpocznie się kolejny mecz w ramach Mundialu. Tym razem Paragwaj, Francja. No i jeden z tych zespołów zagra z Maroko w następnej 1/4 właśnie tego turnieju. Także albo Francja, albo Paragwaj. No, myślę, że to będzie ciekawe spotkanie. Te punktualnie o 23.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
0: A w prywatce nie zwalniamy tempa i gramy numer, który każdego poruszy. Ten numer jest po prostu niezbędnikiem na imprezie. Takie mam wrażenie. Arash, T-Pain, Sex, Love, Rock and Roll.

0: chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Tayo Cruz, Break Your Heart w prywatce już teraz, na 8 minut przed 23. Za chwilę także DJ Bobo, Oskar Tomczyk. Fajnie, że byliście z nami, kłaniam się i dobrej nocy życzę.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

dla Emmy. Britney, bitch. Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

La, la, la. Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.